0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Witam serdecznie. Program Kochaj albo rzucaj, Anno. Mam twoje zgłoszenie przed sobą. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: Zaczęłaś ładnie. Od tego, że facet, do którego będę dzwonić, uwielbia nasz program.
2: Uwielbia, tak. Oczywiście słuchałaś non-stop.
1: No to nas to cieszy, bo to znaczy, że to nasze barwy. Czego on nie rozumie? Co żeś uczyniła? Kto komu zrobił kilka przykrości? Kto do kogo jakoś się nieładnie odezwał?
2: No my mamy taką troszkę przykrą historię, nie? Bo straciliśmy niedawno dzieciaczka po prostu. No i to wszystko, ta frustracja nam troszeczkę narosła. No ja troszkę krzyczałam, on też taki troszeczkę napięty i tak, no wiadomo, to jest taka sytuacja, że bardzo ciężko jest troszeczkę zapanować nad emocjami. Troszkę
1: no chyba największa strata na świecie, tak, jaka tak może się przydarzyć rodzicom, nie?
2: No niestety, no czasami tak bywa. I troszeczkę się obwinialiśmy, wiadomo, no bo to człowiek jak nie może się z czymś pogodzić, to się obwinia, no i troszeczkę głupot palnęliśmy. Ja też troszeczkę taka troszkę awanturna, jestem krzykliwa czasami, troszkę za dużo decibeli idzie, no i niestety zaszalałam za grubo. Powiedziałam za dużo słów, których nie powinnam powiedzieć.
1: Ile czasu jesteście razem?
2: No 4 lata, no to już kawałek jest.
1: Jak dawno miała miejsce tragedia rodzinna?
2: 2 miesiące temu.
1: Ujojojoj.
2: Siedzenka właśnie. Dlatego mówię, no trochę to narosło, nie?
1: To jest faktycznie trudna sytuacja. Ludzie czasami potrafią się przez taką sytuację rozstać.
2: No i właśnie ja tego bym nie chciała. Właśnie tego bym nie chciała, bo wiem, że to po prostu jest taka sytuacja, że zamiast człowiek się wspiera, to czasami walczy ze sobą, a to jest niepotrzebne.
1: A czy macie jeszcze inne dzieci?
2: Ja mam z pierwszego związku, on nie ma, ale to właśnie to było jego pierwsze dziecko i dlatego może to jest tak.
1: Jasne. Teraz cię nie będę dopytywać o te trudne rzeczy, natomiast poza anteną na pewno jeszcze cię dopytam, by bardziej przygotowany zadzwonić do Adriana. Jaka jest sytuacja? Kłótnie, brak dogadywania się, spoglądanie na siebie wilkiem, obwinianie się, noszenie w sobie tak zwanej cykającej bomby, czyli tykającej bomby. I co jeszcze?
2: Myślę, że już teraz troszeczkę złagodniał, tak, aczkolwiek no jeszcze jest tak, że jest troszkę na mnie zły.
1: Nie chcę ci wybaczyć tego, co usłyszał.
2: Trochę ma chyba żart.
1: Dobra. To dzwonimy do Adriana, no i chcemy usłyszeć, jakie to będzie zakończenie. Czy powie, że kocha, czy ku zaskoczeniu wszystkich, że nie jest gotowy tego powiedzieć i powie, że na obecną chwilę rzuca. Kochaj albo rzucaj, Adrian. Trzymacie kciuki za dziewczynę, a ja zapraszam Ankę poza antenę na szczerą rozmowę.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: A dzień dobry, Adrianie.
1: Dzień dobry.
2: Nazywam się Paweł Pawelec. Wiesz, z kim gadasz?
1: No wiem, ale tak troszkę, kurczę, nie dowierzam i tak jakoś...
2: Kłania się Pawelec.
1: Puszczany, kurczę, z czegoś...
2: Nie, spokojnie, no. Należy ci się ten telefon. Tak żeśmy uzgodnili z miłośniczką horrorów o zombie, z miłośniczką kawy oraz, no, takich egzotycznych wyjazdów gdziekolwiek.
1: No to kojarzę.
2: No to już wiesz, o co chodzi. Przedstawiam wam dziewczyny przystojnego bruneta. Bardzo lubi zadbać o siebie. Nad wami chmury. Wiesz o tym, sytuacja rodzinna bardzo trudna. Wypominanie sobie, obwinianie, no bo kto by chciałby to, chciałby taką tragedię, jaką wam się przydarzyła, wziąć na siebie, tak? I powiedzieć, że to moja wina. A w związku z tym, że ty jesteś na co dzień żartowniś i to w dodatku bardzo inteligentny mistrz puenty, ciężko jest jej z tobą wygrywać słowne pojedynki. Więc cię kąsa. Kąsa, obwinia. Bo wtedy jest jej, wydaje się, lepiej. Tak, jej się wydaje, że jest jej lepiej. Dzwonię, żeby cię przeprosić za dużo przykrych słów, za obwinianie cię w sytuacji, w której powinniście się na pewno wspierać. Po to dzwonię. Pamięta te chwile, kiedy zaczepialiście się na www, bo takżeście się poznawali 4 lata. Nie chciałaby tego stracić. Przyznała mi się, że jest zimną, zamkniętą w sobie, roszczeniową, i tu nie użyję tego słowa, bo się ciśnie, kobietą, awanturującą się o wszystko, pyskatą, lubiącą mieć rację. I jednak całą złożoną w dłoniach miłośnika kebabów, faceta, który niedawno zdał prawo jazdy i uwielbia jeździć autem. Bo wiem, że jest średnio, a powinno być super, bo jak ludzie są sobie bliscy, to nieszczęścia powinny cementować miłość. Ja to ci życzę, żebyś był obrzucony przez Ankę jeszcze przynajmniej jej dwójką, trójką dzieci, jeśli dziewczyna da radę coś z siebie tam wycisnąć, zażartował prowadzący w dość trudnej sytuacji rodzinnej. A tobie życzę, żebyś był na tyle mądry, żebyś może nie za każdym razem forsował to, co wiesz lepiej. Gdy zadam pytanie, czy ty ją jeszcze kochasz, wierzysz w to, że może wam się udać i powiedzieć mi, chciałbyś głośno, że jest to miłość twojego życia, czy zupełnie coś innego? Kochamy czy rzucamy?
1: Nie, no myślę, że można to naprawić, tak? Nie, no ja się czuję naprawdę zachwycony tym telefonem i to też na pewno dużo daje do myślenia i jednak, no jestem na tak.

0: Aniu, słyszałaś?
1: Słyszałam.
0: Spuścisz trochę z tonu. Anka, teraz ty lecisz, bo to ty przepraszasz. Ty jesteś sprawczynią tego miłego telefonu tak naprawdę. Ty walczysz o to, żeby to się nie rozwaliło. Jedziesz.
1: Przepraszam cię bardzo. Wiedziałam, że ucieszysz się z tego telefonu, bo wiedziałam, że to lubisz. No przepraszam cię, no wiesz jaka jestem, tak? Ale wiesz, że mi na tobie zależy, bardzo cię kocham.
2: Jestem w szoku, naprawdę pozytywnie zaskoczony i na pewno się spotkamy, porozmawiamy dużo.
0: Anka, bo ty powiedziałaś mi, że to jest dusza towarzystwa. On jest taki skrępowany.
1: Że ma takie, myślę, że tak.
0: Takie jest poczucie humoru.
1: Po prostu w szoku jest. No bo nic nie wiedział, zaskoczony co do tego.
0: Bardzo dobrze. Nie należy mówić tej drugiej osobie, że będziemy dzwonić w tej sprawie. Bo jeżeli tak zrobimy, to ona podejmie decyzję zanim ja zadzwonię i nie odbierze telefonu. I nic nie mamy wtedy. Nic nie wiemy. Tylko zaskoczenie może zmienić zdanie. Adrianie, niech żyje miłość! Jest najważniejsza na świecie, o nią zawsze walczyć trzeba. Życzę wam jeszcze wielu bobasów. Życzę wam, żeby ciągnęły się za wami jak łańcuszek na choince.
1: Bez przesady, ale dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się, pa. Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Zapałka wśród rannych, ale nie wiadomo w jakim jest stanie. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Modenie. Dron spadł na terytorium Litwy, to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Koniec pięknej przygody, Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną.
1: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Polka wśród rannych, MSZ nie zdradza jednak w jakim jest stanie. To po sobotnim ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi. Później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Z tym tematem o poranku Michał Rawa.
2: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
2: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. W wiadomościach Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. Jak poinformowały służby, to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole we wsi Samane. W okolicy wprowadzono specjalną procedurę stosowaną zwykle w przypadku zagrożenia wybuchem. Nie wiadomo, kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. O znalezisku poinformowali okoliczni mieszkańcy. Podobne incydenty są w ostatnich miesiącach coraz częściej odnotowywane w regionie Morza Bałtyckiego. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości i trafił do szpitala w Wieleniej Górze.
4: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne, natomiast na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
0: Mówił Piotr Bednarek z Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. Zanim na miejsce dotarły służby pierwszej pomocy, mężczyźnie udzielili im świadkowie wypadku. Kostrzyn nad Odrą z szansą na tańsze bilety do Berlina. Niemcy zaproponowali włączenie przystanku w tym mieście do swojej sieci kolejowej. Dzięki temu zniknie tak zwana opłata mostowa. Ceny miesięcznych przejazdówek ze 129 euro spadłyby do 69. To spora oszczędność dla Polaków, którzy jeżdżą do pracy w Berlinie, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
5: Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy ani żadnych podtekstów. Decyzja będzie należała do strony niemieckiej.
0: Burmistrz wysłał w tej sprawie pismo do wojewody i marszałka. Mieszkańcy pomysł popierają.
6: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szans.
0: Niemcy też skorzystają, bo takie rozwiązanie oznacza mniejsze obciążenie mostu granicznego. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
7: Ha sido un honor.
0: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Wracamy do pogody i wracamy do Polski. Dzisiaj 18 stopni Celsjusza, z tego co widzę na mapie pogodowej, to najcieplej i dzisiaj wygrywa Olsztyn, ale dzisiaj też wygrywa Polska, bo znowu będzie padało.
1: Tak, deszczu będzie bardzo dużo, w całym kraju będzie się pojawiał duże zachmurzenie. Najmniej tego deszczu dzisiaj chyba na Pomorzu, ale też tam

0: Po godzinie 6. Dzień dobry w poniedziałek. Ja tak witam się radośnie, ale mam trochę wyrzuty sumienia. Muszę się do czegoś przyznać,
1: coś wyznać.
0: Proszę
1: bardzo, wyznaj. Zmienić ci muzykę? Chcesz jakiś wzruszający podkład?
0: Nie,
1: jest okej. Jakieś skrzypki, coś
0: nie,
1: takiego?
0: Nie, jest okej.
1: Okay, najmniejsze skrzypce świata.
0: Bo jest 18 maja, prawda?
1: Tak, to prawda.
0: A ja spałam dzisiaj w piżamie świątecznej, bo nie miałam innej i po prostu ciągle o tym myślę. Normalnie nie mogłam się skupić na tym, żeby normalnie do pracy przyjechać, bo myślę o tym, no po prostu, że tak nie wolno.
1: Słuchaj, nie przejmuj się. Mhm. Byłoby za co przepraszać, gdybyś w tej piżamie do pracy przyjechała.
0: A, masz rację, ale i tak jakoś jest mi głupio.
1: Dobrze.
0: Bo uważam, że taką piżamę powinno się schować w grudniu. Aha. Do szafy głęboko i nigdy nie wyciągać.
1: Skoro jest taki moment, że wyznajemy różne takie wstydliwe rzeczy, to ja muszę przyznać, że ja swoje swetry świąteczne nadal, one leżą na krześle, jeszcze ich nie schowałem do szafy. I co jakiś czas zastanawiam się, czy nie przyjść właśnie w takim swetrze do pracy, zwłaszcza jak widzę rano, że jest dosyć chłodno zazwyczaj, jeszcze, więc też chciałem przeprosić serdecznie za to.
0: Ale dziękuję ci, bo jest mi teraz dużo lepiej.
1: Jeżeli wy byście chcieli nam coś wyznać, proszę bardzo, antena do waszej dyspozycji, 609 869 869, u nas nie ma żadnych tajemnic.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja. Imieniny obchodzą dziś Aleksandra, Alicja, Eryk, Eryka, Eufrazja, Faina, Felix, Jan, Julita, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibór, Sandra, Teodot i Wenancjusz.
1: Na Haiti dzisiaj święto flagi uniwersytetów. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Turkmenistan świętuje święto konstytucji. Z tych bardziej nietypowych świąt dzisiaj mamy Dzień Mostowca w Polsce.
0: Ale to chodzi o mosty, tak?
1: No, mam pan, który robi mosty, tak?
0: A, jasne. Dobra, no nie wiem, mostowiec to mógłby być też taki robak na przykład. No, nieważne.
1: Nie, no ludzie, kochani. Ja chciałem przeprosić za koleżankę.
0: Dobra, to teraz rok 1929. Tematy piłki nożnej są ostatnio bardzo popularne. Podczas konferencji w Barcelonie FIFA wyznaczyła Urugwaj na organizatora, uwaga, pierwszych mistrzostw świata w piłce nożnej. Mistrzostwa te odbyły się rok później, w 30 roku.
1: A kto je wygrał?
0: No nie wiem, ja
1: Urugwaj.
0: Wtedy... A to ty to pamiętasz? Skąd ty to wiesz?
1: No stary jestem. 18 dzień maja roku 1781. Wtedy to właśnie został stracony Tupac Amaru II, przywódca zdławionego antyhiszpańskiego powstania zbrojnego peruwiańskich Indian. Ja chciałem powiedzieć, że to jest nieprawda. Tupac tak naprawdę żyje, on po prostu przed sławą uciekł na Kubę. Tak było. Chociaż to może inny był Tupac, ale nie.
0: Dobra, to teraz... California. To teraz informacja dla wszystkich, którzy aktualnie w pociągach. 1990 rok. Francuski TGV Atlantique ustanowił rekord szybkości pociągu pasażerskiego i było to, uwaga, 515,3 km na godzinę. I moje pytanie, czy i tak się spóźnił? Ale tego niestety nie wiem.
1: Rok 1995, 18 dzień maja. Wtedy odbywa się premiera filmu historycznego. Ulubionego filmu waszych ojców. Braveheart, Waleczne Serce, w reżyserii Mela Gibsona.
2: Teraz, tylko nie ojców. Tylko nie ojców.
0: Tatusiu. A, że twój.
2: Młodych ludzi uwielbiających filmy historyczne. Uwaga, rok 1976, niespodziewanie, w pewnej rodzinie rodzi się lider zespołu Weekend, Radosław Piszewski.
0: O, to wszystkiego najlepszego. Ja muszę jeszcze o jednych urodzinach.
2: Dawaj.
0: 1989 rok. Na świat przychodzi najsłodszy rumuński piłkarz na świecie. Nie znam go, dziś poznałam.
2: Cukier?
0: Aleksandru Hipciu.
2: Hipciu.
0: O, jaki słodziak Hipciu.

0: Alinda vrei tam tu mare. Pijama to pijama, a ja sobie zapomniałem butów zdjąć i dzisiaj obudziłem się w butach.
1: Marek, strasznie zmęczony musiałeś być.
2: Ale nie, no to niektórzy tak mają, idą spać w różnych miejscach, prawda? Potem dopiero dochodzą do siebie w głowie nocy.
3: Myślisz, zdarzyło ci się kiedyś tak po prostu idziesz i nagle zasypiasz?
2: To się nazywa w opakowaniu, w salonie, a potem przechodzisz do miejsca docelowego.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM. Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.
6: No Boże.

0: A w pierwszej zmianie codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
7: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Znów mocne słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Czas ucieka, napisał na swoim portalu społecznościowym True Social. W ostatnich dniach Trump sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. Według portalu jutro odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka na ławie oskarżonych Norwek Ingebrigt G. To on w 2022 roku zabił kobietę i porwał ich wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała Child Alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelacja w tej sprawie w czwartek w Oświęcimiu. I wracamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych w stanie Idaho zderzyły się dwa wojskowe odrzutowce. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować. Nie odnieśli żadnych obrażeń. Przyczyny wypadku ustalą teraz śledcze.
2: Pierwsza zmiana.
9: Od rana
2: z Vox FM.
0: Rana z Vox FM.
10: Buongiorno.
11: Dzień dobry.
12: Cześć, to poniedziałek.
13: Fresh the sound.

0: Zbuntowany Anioł, ja odcinek 3483.
1: Streszczenie.
2: 20 minut do godziny 7. Oj, kto tego nie oglądał? Kto...
3: No, ja co? Też, naprawdę, ja nigdy nie obejrzałem żadnego odcinka.
0: Nie, no ładna była ta główna bohaterka. Ale
2: jaka była historia miłosna.
3: Historia była, serce szarpało.
0: Bo w tym samym czasie, bo to jakoś w ciągu dnia leciało, w tym samym czasie Dragon Ball leciał. Wolałem Dragon Balla obejrzeć.
3: No widzisz, ja mam to też z głowy, bo nie oglądałem.
2: No, zły wybór niestety, bardzo mi przykro. Dobra, my o tej godzinie to zazwyczaj sprawdzamy, co tam działo się w Polsce, co się działo na świecie.
0: Smutek, przykrość. Oczy mi się wczoraj troszeczkę spociły. Tak samo jak Robertowi dwa razy. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami w Barcelonie, zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony na Camp Nou. No smutno było. No,
2: rzeczywiście, ja nawet oglądałam, jak schodził z boiska, to też normalnie ciary mnie przeszły.
0: No, a później jeszcze pożegnał się, powiedział przez mikrofon kilka słów do kibiców. No szkoda.
3: Ale co, i co, przeprosił, zrozumcie, te 80 milionów...
2: 90
3: milionów euro, które będę teraz zarabiał. Jakoś mnie, leciutko mnie przekonały.
0: Nie przepraszał, ale był wzruszony wyraźnie. No szkoda. To szkoda.
2: Ale nie pozostawajmy w tym smutku. Cieszmy się, bo mamy nowych przyjaciół.
0: Mamy przyjaciół.
2: Polska ma nowych przyjaciół.
0: Do tego to wrócimy.
3: Polska ma
0: to jest tak ważne wydarzenie.
3: Nowy kraj powstał?
0: Że o tym powiemy później. Chodzi o Eurowizję oczywiście. Jeżeli kogoś to interesuje, mnie na przykład nie za bardzo interesowało.
3: Znaczy, mnie to interesowało, byłem wzburzony.
0: Mieliśmy szansę na to, żeby przyłączyć się do bojkotu Izraela. Nie przyłączyliśmy się, zamiast tego nasze jury dało 12 punktów. W związku z tym w internecie najczęstszym słowem trendującym wczoraj było słowo wstyd.
2: No,
3: hańba, jeszcze Polska to jest hańba.
0: Tak. A wygrała Bułgaria, gdyby ktoś był zainteresowany. Piosenka Bangaranga.
3: Bangaranga.
0: Bardzo ładna.
4: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Naprowadź nas na prostą.
4: Mąż sobie śpi koło mnie w najlepszym. No i Patrycja postanowiła to zmienić.
5: Poszła do toalety na siusiu.
4: Nie, no napisała do nas na voxfm.pl.
5: No i zgłosiła nas.
6: Teraz pytanie, czy po prostu Grzesiek tak chrapie, że go trzeba budzić, że ona już miała dość?
5: Oj tam, może ma lekką nadwagę, cokolwiek nieważne, zaraz się dowiemy, no.
6: W każdym razie o godzinie 12 Grzesiek miał się pojawić na rozładunku i wyruszyć do Francji z meblami.
5: Okej, rozumiem.
6: Czyli... okazuje się, że jednak troszeczkę wcześniej powinno się to odbyć.
4: Będzie miał szybki poranek.
6: Oczywiście, że tak.
7: Proszę.
6: Halo, dzień dobry, panie Grzegorzu, kiedy pan będzie? Bo czekamy na pana od 6.
7: A gdzie?
6: W Bochni na partyzantów, no przecież miał pan po meble przyjechać.
7: Po co?
6: Po meble.
7: A, po meble. No będę za jaką godzinę?
6: Jak to za godzinę pan będzie? Przecież pan miał być o 6.
7: O 12 coś mówiliście dopiero.
6: Nie, no o 6 pan miał być, no my czekamy na pan na załadunek miał przyjechać. Jak to o 12?
7: No o 12.
6: No o 12.
7: To dzwońcie sobie z prawiatora.
6: No ale dobrze, no będziemy dzwonić. 12 ma dopiero być.
5: Gdzie jak 12, kurczę, blada? 6 wyraźnie jest napisane na zleceniu, tak? No to co mówić sobie, żarty robi?
7: Dzwonię się do spedytora, ja mam zaplanowane na 6, na 12.
6: Ale nie da rady pan wcześniej się jakoś pojawić?
7: No skończę przerwę, to przyjadę.
6: Dobra, to będzie 500 zł w takim razie.
7: Za?
6: Na prezent marzeń od Radia Vox FM.
7: Aha.
5: Tak po prostu.
6: Tam słyszałem chyba Patrycję w tle, która się już podśpiechuje, tak?
7: No.
6: To jej możesz podziękować za tą pobudkę.
5: I za meble.
7: Dobra, wielkie dzięki.
4: Mamy nadzieję, że będziesz miał cudowny, wspaniały dzień i nie musisz przyjeżdżać do nas. Na 12 na spokojnie.
7: Dobra, nie ma problemu. Dzięki.
6: Cześć.
7: No, cześć.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Ej, jakieś super.
3: Baranie, tak?
4: Muszę się przyznać, zapomniałem, ale na szczęście mamy czujnych słuchaczy. Marcin, dziękujemy bardzo za przypomnienie, że zakazane słowo.
2: Tak, i Marcin zaproponował rower, ale ja miałam inny pomysł w związku z tym, że jest maj. Mhm. Pomyślałam sobie, żeby słowo bez było zakazanym
4: super.
2: Słowem.
4: Podoba bez, mi się.
3: Bez w sensie, że bez czegoś, tak?
2: Albo, no tak, albo bez kwiatek, ale...
3: Albo bez kwiatek, bo to trzeba uważać z tym polskim językiem, to okay, faktycznie
4: to załatwione. Zakazanym słowem na dziś jest słowo bez. Jeżeli któryś
2: zasady.
4: Z nas wymieni to słowo na antenie, to wypiszecie do nas na 6986-9869 imię osoby, która to powiedziała oraz godzina.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
11: Kilkanaście osób rannych, w tym dzieci. Rosjanie znów uderzyli w Ukrainę. Jej stan jest krytyczny. Trwa walka o życie Polki rannej we włoskiej Modenie. Piękne pożegnanie na boisku. Robert Lewandowski kończy przygodę z Barceloną.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób rannych, w tym 2 dzieci, to po rosyjskim ostrzele Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Z kolei 5 osób zostało rannych w Odessie i Zaporożu na południu. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ostrzały. W weekend zaatakowane zostały obiekty w Moskwie. Był to odwet za ostrzał Kijowa, w którym zginęło ponad 20 osób. To jeden z największych ataków na rosyjską stolicę od początku wojny.
12: Хороша хвиля наших дів.
11: To była skuteczna seria naszych dalekosiężnych uderzeń. Dajemy Ukrainie taką szansę. Rosjanie muszą martwić się o swoje rafinerie, swoje zakłady naftowe, swoje przedsiębiorstwa, a nie tylko o to, jak niszczyć życie innym narodom. Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. W weekend pod ostrzałem ukraińskich rakiet i dronów znalazło się kilka obiektów, w tym rafinerie i przedsiębiorstwa technologiczne. Polka ranna w ataku w Modenie w krytycznym stanie przebywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak w sobotę 31-latek wjechał autem w tłum ludzi w centrum miasta. Potem nożem atakował przypadkowe osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa.
13: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przebywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
11: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni Włoch, pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Jeszcze w tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, bo wykryto aż 33 przypadki salmonelli. Źródła bakterii nadal są nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażeniem wykryto u 15 dzieci, a z kolei w Nowinach Wielkich u 18 osób, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
14: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
11: W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Termin mija w najbliższą środę, 20 maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką albo zbyt niską, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
15: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
11: Zakład już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocji było dużo?
16: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie, dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
11: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
17: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Czy wszędzie będzie dzisiaj padać?
3: Będzie ciepło. To
2: niekoniecznie,
3: tak,
2: bo podobno w Gdańsku nie musi padać. Mhm. Mogą te opady deszczu nie się pojawić, padać, ale jest małe prawdopodobieństwo.
3: No dobra, to i Olsztyn może jakoś tak obędzie się bez deszczu, ale to źle, bo deszcz to dobre jest. To dobra sytuacja, dobre zjawisko.
4: No oczywiście, woda, że tak.
2: Zwłaszcza w poniedziałek, kiedy i tak dzień jest średni. A co ty się tak śmiesz?
3: Tak. I to nieprawda, że wszędzie będzie ciepło, bo to...
4: To jest poniedziałek. Cieszę się, że wreszcie odpocznę.
3: Bo może mi w Opolu na przykład 9-10.
17: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferujący leasing i najem długoterminowy.
4: Ja was przepraszam.
3: Za co nas przepraszam?
4: Julia Piwowarski.
3: Co żeś zrobił, Paweł Paweles?
2: Dzień dobry, ja już się domyślam. 4 minuty po 7.
17: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: jakoś tak obędzie się bez deszczu, ale to źle, bo deszcz to dobre jest. To wiesz, ja co? Nie mam przyjaciół, to od razu powiem. Ja tu w pracy nie mam przyjaciół. Podpuszczają, zakazane podprowadzają.
1: Ale Paweł, chciałam powiedzieć, że jestem całym sercem z tobą.
0: Nazwałabym, nie, bo cię wyręczam.
1: Nazwałabym to po prostu podłością.
2: Tak, byłem podły dzisiaj.
0: Nie ulga ze mną.
2: Ja dzisiaj byłem chodzącym poniedziałkiem. Wymusiłem to, bo się sam bałem, że powiem bez.
0: No, ale chodzi o to, żebyśmy my zupełnie zapomnieli właśnie, żeby to było naturalne.
2: No to zapomniałeś.
1: Nie, no to Paweł...
0: podprowadziłeś, no. Po prostu naszczułeś na mnie psa i mnie pogryzł.
1: No przykro mi, Paweł, ale dzisiaj to ty przegrałeś w zakazanym słowie.
0: Przykro ci, tak, już widzę, jak ci przykro.
1: No dobra, nie jest mi tak przykro. No
2: z nami jest Kamil, który jako pierwszy złapał Pawełca na gorącym uczynku. Kamil, jak tam poranek w poniedziałek?
3: Ej, witam. Na razie jeszcze opadów nie widać, ale kto wie.
1: Aha, ale będzie bez deszczu?
3: Miejmy taką nadzieję.
0: Okej, okay. Jaka miejscowość, bo ci region, gdzie ty jesteś?
3: Mazowieckie, Warszawa.
2: No,
3: Mazowieckie,
2: raczej Warszawa. Nie obędzie się bez deszczu. Przegrasz.
1: A czy ty już jesteś będzie. Po kawie, czy jednak bez kawy?
3: Sama lubię sobie po otworzeniu oczu, więc jak najbardziej po kawie i w trakcie do pracy.
0: I w trakcie do pracy. No,
1: a,
0: i,
1: no i pięknie, czyli...
0: Tak budujemy wypłatę.
1: Czyli z pracą, a nie bez pracy.
0: Jest
3: to,
0: praca.
3: To też niestety, dobrze. Poniedziałek trzeba zacząć sobie spokojnie od pracy, a później zobaczymy, co dalej.
2: Słuchaj, to my w takim razie chcielibyśmy rozpocząć twój poniedziałek od gadżetów Radia Vox FM, które zdobywasz. Możesz też pozdrawiać kogo tylko zechcesz na antenie radia.
0: A masz.
3: No, dziękuję ślicznie za gadżety, a pozdrawiam wszystkich, którzy równie dobrze się czują w poniedziałek i to... Nie jechać do pracy.
0: Serdecznie dziękujemy.
4: Zakazane słowa.
0: Mamy.
1: To mało osób pozdrowienia dostało.
0: Znaczy się dobrze
1: czuję w poniedziałek.
0: Nie, no są takie tacy.
2: Ja się czuję dobrze w poniedziałek.
0: Ja też, kurczę, nawet.
1: No to super, cieszę się.
2: 609 8 69 8 69, ten numer do waszej dyspozycji. Jak u was?

0: 20 minut po godzinie 7, tak jak już wspominałam, dzisiaj jest poniedziałek, ale mimo wszystko można się cieszyć.
1: Są takie rzeczy, z których można się cieszyć.
0: Tak, można się cieszyć. Zawsze z nowych znajomości, z nowych przyjaźni można się cieszyć.
1: A ze my, słowa bez.
0: Jako Polska, to też. My jako Polska mamy nowych przyjaciół. I od nareszcie. Soboty.
2: I to jest najdziwniejsza rzecz na świecie, bo naszymi nowymi przyjaciółmi są Niemcy.
1: Także topór wojenny Zakopany. Dziękujemy bardzo serdecznie.
0: Guten Morgen, bo na pewno nas teraz słuchają.
1: Meine Damen und Herren.
0: Się przywitajmy bardzo tak jest. Ładnie.
2: Danke schön,
1: tak jest.
0: Currywurst, kebab doner.
2: Jeżeli przegapiliście, a mogliście przegapić, bo my też się za bardzo Eurowizją nie interesowaliśmy. Niemcy po raz pierwszy od 23 lat przyznali nam 12 punktów.
1: Serio?
2: Tak.
1: Zajęło to im 23 lata, żeby docenić jakiegokolwiek wykonawcę, bo wcześniej ten wykonawca, który dostał te 12 punktów, to śpiewał po niemiecku.
2: Częściowo.
1: Keine Grenzen.
0: Mało tego, to nie chodzi o to, żeby docenić, zrozumieć, kim my dla nich jesteśmy. Nareszcie zrozumieli, jaką wartość niesiemy. No i przyznali nam 12 punktów, także bardzo dziękujemy.
1: Bardzo ładnie.

0: minuty do godziny 7.30 i wiem, lecimy, że czekacie, wiem, że już macie przygotowane telefony, więc pytanie od Rysia.
1: Co robi kura w spa?
2: Co może robić kura w spa?
0: 609-869-869, wasze pomysły SMS-em.
3: W poniedziałek to pomidorowo.
2: Mam.
3: Nie?
0: Pomidorowa, a no tak.
3: Bo wczoraj po prostu.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Reklama.
8: 7:30, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, a zaprasza Marta Kiermasz.
9: Na początek pilne doniesienia z dróg. Poważny wypadek na Opolszczyźnie na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Starych Kotkowicach na Krajowej 40. W samochodzie osobowym znajdowały się zakleszczone osoby. Służby nie podają na razie, w jakim są stanie. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybuszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Syreny alarmowe zawyją dziś w 5 warszawskich dzielnicach. To rutynowa kontrola sprzętu, mówią urzędnicy, i zapewniają, że uruchomienie go ma charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. A 5-sekundowy odezwie się w ciągu dnia i dotyczy Wawra, Pragi Południe, Białołęki, Bielan i Bemowa. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś europoseł PiS Michał Dworczyk. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
10: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou. Po wygranym meczu FC Barcelony z Betisem Sevilla polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem. Podziękował fanom Barcy, a ci skandowali:
11: Robert! Robert!
9: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych. Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy Aluronu CMC. Warte Zawiercie w finale rozgrywek podopieczni Michała Winierskiego przegrali z Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, kiedy Warta dociera do finału i przegrywa w nim z włoską drużyną. W meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox
12: FM.
8: Ricardo, bardzo prosimy o powtóreczkę. Jakie było pytanie?
14: Co robi kura w spa?
8: Co robi kura w spa? A słuchacze Radia Vox FM dokładnie wiedzą. 609-869-869. Serdecznie i sympatycznie SMS-em poprosimy.

0: Ależ pytanie nam się od Rysia trafiło.
1: Co robi kura w spa?
0: Kto by teraz nie chciał być w spa, a tu o jakiejś kurze?
2: Ktoś relaksuje się na grzędzie premium i dba o swoje pióra.
0: Pielęgnuje jajka.
3: Kura w spa przede wszystkim rozbiera się do rosołu. Ja też tak uważałem, ale...
0: A następnie wchodzi do jacuzzi i się gotuje.
2: Grzebie coś w saunie.
3: Z bąbelkami.
0: Likwiduje kurze łapki.
2: Robi się wspaniale.
3: Bardzo dobre, z łapkami bardzo dobre.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi kura w spa? Kurację. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: myślał o arbuzach.
1: A, myślałam, że też cię łobuz kocha najbardziej.
0: Ale jest coś w tym.
2: 12 minut zostało do godziny 8, to jest pierwsza zmiana. My codziennie staramy się wam pomóc jakoś przeżyć, czy to poniedziałek, czy poranek po prostu.
0: Tak, i wasze wpadki, upadki, cokolwiek.
2: Napisał do nas Paweł z prośbą o pomoc.
0: Nie pisałem.
2: Czego ty od nas oczekujesz, jeżeli chodzi o pomoc?
3: Powiedzcie mi, bo tak, przez pierwsze dwa podejścia do tego egzaminu.
0: Jakiego?
3: Żar, kategoria A, motocykle. Mm-hmm. To jest moje marzenie, ale dobra. Przez pierwsze dwa podejścia niestety człowiek przez nerwy, przez stres zapomniał wszystko to, jak mi powinno być. Chodzi o obraz manewrowy. A i teraz jest trzecie podejście. Okay. I teraz jak zrobić coś, żeby nie zżarcie stres,
0: okay,
3: przed tym egzaminem.
1: To jest... ty najpierw coś zeżrzyj.
0: Dobrze.
1: I wtedy cię stres nie zeżre.
0: Poczekaj, nie, to jest dobre. Pójdź najedzony, będziesz leniwy, spokojny, będziesz taki lekko odłączony i wtedy nie będziesz tak szybko reagował, bo to jest niemożliwe, wiesz, krew w żołądku będzie. Tylko... ale pomyśl sobie, no, że ja zdawałem prawo jazdy 4 razy.
2: Aha. A ile stuczek wiesz? Dobra, nieważne.
0: Dopiero za 5. razem zdałem.
2: Ja sprawdziłem metody naukowe.
0: No.
2: Podobno trzeba się wysypiać. Także regularnie spać. Kontakt z naturą podobno pomaga, żeby wyjść, pójść do parku, przespacerować się, przytulić drzewo.
0: Albo wejść ze sobą psa na egzamin.
1: Paweł, przyjdź po prostu z bukietem kwiatów i po prostu go ciągle trzymaj.
0: Natura.
2: I lepiej, słuchajcie, kontakt społeczny podobno pomaga. Krótka rozmowa z kimś, wspólny, aha, spacer albo na przykład przytulenie. Także przed egzaminem przytul egzaminatora.
0: Tak. I wiesz,
3: fajnie by było, jakby to była kobieta, no to co innego, no to można wtedy kwiata. A gdzie facetowi kwiaty?
0: Ale
3: no
0: każdy
3: jak
0: jest łasy na kwiaty. Pokaż mu kwiaty i pokaż mu kwiaty, kierownica kwiaty i powiedz, no staraj się, nie zepsuj tego. Kwiaty są jakby co dla ciebie. Ale wiesz, on zrozumie, że dopiero po udanym, zdanym egzaminie.
2: Paweł, poza tym, słuchaj. Jak będziesz już na tym egzaminie, to pomyśl, mhm, sobie tak, że 18 maja o godzinie 7:49 w poniedziałek. Byłeś na antenie Radia Vox FM, słuchało cię grubo ponad 1 000 000 osób,
0: oj, tak,
2: a ty się w ogóle nie stresowałeś wtedy, a?
3: To jest
4: pierwsza zmiana.
0: No to co to dla ciebie tam jakiś egzaminek,
2: no
0: proszę.
2: Właśnie.

0: 4 minuty zostały do godziny 8. Już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości, a także rozmowa Vox FM.
1: No tak, no w sumie, czyli uszlachetnimy troszeczkę naszą audycję czymś takim dla duszy.
2: Tak, bo już niedługo 8, a to może kogoś martwić, bo na przykład zaczyna pracę o 8.
1: Albo ma egzamin.
0: Dużo
1: albo ma egzamin.
0: 3,5 minuty
1: na prawo
0: zostało.
1: Jazdy.
3: Vox FM. Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Na początek najnowsze informacje po śmierci 13-latka na Mazurach. Akcja strażaków w Poznaniu, w okolicach Warty, trwają poszukiwania kilku osób. A za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla dziś europoseł PiS Michał Dworczyk.
3: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: Południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co już ustalili śledcze?
4: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Wcześniej rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach parku Szelongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa. Jest też kilka wozów strażackich. Na razie nie wiadomo, o ile osób dokładnie chodzi. A z nami w studiu już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry i panu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej drogi do Strasburga.
5: A my ze słonecznego studia. Proszę pana, mamy takie dwa komunikaty w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z terenów polskich. Pierwszy komunikat jest taki. Nie ma żadnego wycofywania. To ściema mediów. Po prostu jest relokacja. A drugi komunikat jest wycofywanie. Który z nich jest prawdziwy?
6: Ja oczywiście tej wiedzy nie mam. Tutaj ewidentnie jest problem komunikacyjny i mam nadzieję, że on zostanie wyjaśniony, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Bez wątpienia ta komunikacja powinna funkcjonować poprawnie, bo sami widzimy, ile wzbudza emocji nieprecyzyjne informowanie na temat statusu i liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tutaj wydaje mi się, że rząd jednak nie odrobił lekcji bieżącego takiego utrzymania kontaktu z partnerami w Pentagonie. No i mamy tego konsekwencje.
5: Mamy też dwa komunikaty w sprawie jedności w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwszy komunikat jest taki. Sypie się jak jeszcze nigdy. Drugi. To normalne, że w partii są ludzie o różnych poglądach, którzy ze sobą się spierają dla dobra naszej jedności. Który z tych komunikatów jest prawdziwy?
6: Ja zawsze powtarzałem, że siłą Prawa i Sprawiedliwości jest gra skrzydłami, żeby użyć takiego piłkarskiego porównania. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, osiągając największe sukcesy polityczne, czyli w 2015 czy w 2019 roku, ale też w 2023 roku, jako szeroka formacja centroprawicowa, skupiała w sobie różne środowiska. No i te różne środowiska miały swoją ofertę dla różnych części elektoratu. Dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w wyborach. W związku z tym ja wychodzę z założenia właśnie takiego, że wracamy do pewnej dobrej tradycji, w której wiele osób może, dzięki której wiele osób może w naszym programie, w naszym przekazie znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.
5: Panie pośle, to oczywiście jest słuszna wypowiedź po linii, na bazie, tylko że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś nie było tak, że w PiS-ie były stowarzyszenia, które konkurowały ze sobą na platformach, w platformach społecznościowych, a teraz są albo ich nie ma, bo i w tej sprawie mamy dwa komunikaty, że działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego w najlepsze oraz, że ma nie działać, bo prezes zakazał. To co jest prawdą?
6: Po pierwsze, panie redaktorze, ja wydaje mi się, że jestem konsekwentny w swoich wypowiedziach, bo jak pan prześledzi moje wypowiedzi czy moje stanowiska, wpisy na platformie X, to zawsze podkreślałem potrzebę tej bogatej oferty i skupienia różnych środowisk w naszej formacji politycznej i miejsca dla tych środowisk w naszej formacji politycznej. Po drugie, jeśli mówimy o faktach, no to fakty są takie, że jest stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało w zeszłym tygodniu zarejestrowane przez KRS. Ono funkcjonuje i będzie dalej funkcjonować.
5: Nie było zakazu uruchomienia tego projektu przez Jarosława Kaczyńskiego. To było nieporozumienie medialne. Przepraszam, tak naciskam, ale musimy zaraz wejść do internetu.
6: Ja nic na ten temat nie wiem. Stowarzyszenie zostało założone, zarejestrowane i rozpoczyna teraz swoją oficjalną działalność właśnie dzięki rejestracji przez KRS.
5: Dalsza część rozmowy w internecie. Zapraszam państwa serdecznie.

0: Jak myśleliśmy, ale do 22 stopni w tym tygodniu termometry pokażą, a dzisiaj do 18-19 Warszawa, Białystok, Olsztyn i Szczecin. Tam najcieplej.
1: Dobra informacja, w kolejnym tygodniu przewidujemy 28-stopniowe.
0: Paweł, już nic nie przewiduję.
2: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec.
3: Dzień dobry.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: by człowiek wiedział, ale się łudził.
1: Ale myślicie, że on sam odszedł, czy go wyrzucili za takie zachowanie na ostatniej imprezie?
0: Nie. Za takie zachowanie na ostatniej imprezie to premię powinien dostać.
1: A, nie, no, no zdecydowanie.
2: I to od Polskiego Związku Sportowego również za to, że z polską flagą jadł.
0: Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z Barceloną, zagrał po raz ostatni na Camp Nou. Wczoraj pożegnał się z kibicami. No smutne to było, wzruszające to było.
2: Było, chociaż słyszałem, dochodziły takie wiadomości, plotki być może, że Hansi go wcale nie chciał oddawać.
1: Tak. Bardzo możliwe.
2: No, tylko że tak, nie ma takiego talentu, o tak powiedział, nie ma znaczenia wiek Roberta. Gdyby sobie dał radę z tymi wszystkimi kontuzjami, to wciąż byłby niezastąpiony.
0: Ci, co się znają, a przynajmniej mówią, że się znają, dziennikarze sportowi, teraz tłumaczą, że Robert to właściwie chciał zostać, ale no on chciał na 2 lata kontrakt, a oni oferowali mu tylko na rok, aha, więc on był gotowy zejść z pieniędzy, ale chciał na 2 lata kontrakt. I podobno, bo to się rozeszło, poza tym on tak naprawdę nie dostał propozycji konkretnej od Barcelony, no i dlatego podjął decyzję, że odchodzi i teraz pytanie, gdzie on pójdzie.
1: Znaczy, ja uważam...
2: W deloperkę.
1: A to on już tam jest. On już tam jest.
2: W jakieś biotechnologie pójdzie.
1: Ja uważam, że on powinien pójść na nauczyciela WF-u. Zostać nauczycielem WF-u, bo byłby jedynym nauczycielem, któremu kontuzja planów nie pokrzyżowała.
2: Tak, taki Robert Lewandowski uczy WF-u w skawiące. Na przykład, wyobraźcie sobie tą klasę.
0: Myślę, że trochę lepsze zarobki go czekają niż nauczyciela WF-u, ponieważ plotkuje się o tym, że idzie do Arabii Saudyjskiej i będzie tam grał za 90 milionów euro za sezon.
2: Okej.
0: Na 2 sezony przynajmniej.
2: Ja nie wiem, czy to jest dużo, a 1 milion teraz zarabia.
1: Nie wiesz, czy to jest dużo,
0: wiesz,
1: Paweł?
2: Znaczy, nie wiem, czy to jest dużo dla Roberta.
1: A ty rozumiem, więcej zarabiasz?
2: Nie, ale nie wiem, czy to jest dla Roberta dużo. Tak naprawdę, czy on to w ogóle robi dla pieniędzy, czy nie? Czy po prostu nie wypada mu za mniej pójść do pracy? No nie wiem, jak to jest, bo przecież on chyba na brak pieniędzy nie narzeka, prawda? To, więc robi to się zupełnie z innego powodu, tak mi się wydaje. Dla prestiżu, bym powiedział.
0: Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie on pójdzie. Jeżeli macie jakieś koncepcje, pomysły albo wiadomości, przecieki, to dajcie znać.
1: A może zaproszenie macie do swojego klubu na przykład.
3: Pierwsza zmiana.

0: Marcin ci napisał, czy te 90 milionów to dużo, które ma zarabiać Robert Lewandowski. Rocznie to jest 246 tysięcy na miesiąc, tak? 10 tysięcy euro na godzinę, okay. 171 euro na minutę, albo 2,85 euro na sekundę.
1: To mało, nie?
2: I jeszcze dopisał, czyli jak idzie wieczorem spać, to zanim stanie, zarobi tak ze dwa razy więcej niż my przez cały miesiąc. Pozdrawiam, Marcin.
1: Okej, okay, dobra, Marcin, tylko bez złości, bez nienawiści, spokojnie. No,
0: chociaż ja muszę powiedzieć, że Paweł, ja tak samo jak ty uważam, że jestem zdziwiony trochę. I zdziwiony, i niezdziwiony.
1: No bo się chce.
0: Jasne, to są duże pieniądze.
1: Tak.
0: Ale on ma już duże pieniądze.
1: On ma, on tak naprawdę nie musi do pracy.
0: Ja mam taką teorię, że on nie pójdzie do tej Arabii i będzie grał we Włoszech.
1: Jestem za, bo słyszałem, że marzeniem jego ojca było, żeby syn zagrał, czyli Robert Lewandowski, w Juventusie.
0: Poza tym on ostatnio powiedział coś po włosku do Wojtka na tej fecie, więc myślę, że on się uczy, tak, że on się przygotowuje.
2: Czy on mógłby nam już w końcu powiedzieć, bo już mnie to trochę denerwuje.
1: Robert, ja wiem, że ty słuchasz Radia Vox FM. Ja mam prośbę do ciebie. Weź ty się przełam, zadzwoń do nas, no jakby co. Powiesz nam jak jest, my będziemy pierwszymi przekaźnikami informacji dobrej, że dalej grasz w europejskich...
2: Jest taka teoria, że on być może nie pójdzie do żadnego klubu, tylko pójdzie do banku po kredyt, no bo w sumie czemu zależałoby mu na dwuletnim kontrakcie? No chyba tylko po to, żeby był wypłacalny.
1: Jak on pójdzie do banku, tylko po to, żeby go kupić.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Panie Robercie, czy pan ma zdolność? Musimy to policzyć teraz.

0: czy ja już mówiłem, że mamy najlepszych słuchaczy na świecie?
1: Jeszcze nie, ale to prawda.
0: Tak, to jest prawda. Paweł przed chwilą poprosił o telefon od Roberta, żeby Robert zadzwonił i powiedział, jak jest. Mhm. No i tak się wydarzyło. Robert do nas zadzwonił.
1: Dawaj.
2: No witam, Robert z tej strony, więc powiem wam, jak jest. Jadę właśnie do pracy, za oknem zimno, deszcz i słota, ale coraz bliżej jest sobota. Pozdrawiam.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Reklama.
1: 8:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. To w ciągu ostatniej doby najmocniej ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Ponad połowa Polaków za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Popiera to blisko 54%, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Jak zauważa gazeta, większość Polaków chce tego zrównania w dół. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości, trzeba zrównać, ale w górę. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Kolejni maturzyści przystąpią dziś do egzaminu rano pisemny z historii, po południu francuski na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Te egzaminy nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy wcześniej zadeklarowali taką chęć. Po 18 latach Metallica wraca do Chorzowa. Legendarna grupa już jutro zagra na Stadionie Śląskim.

0: Koncert w Chorzowie odbędzie się w ramach światowej trasy Metallica, która w tym roku obejmie łącznie 16 koncertów. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: 28 minut do godziny 9. Jak ktoś na 9, to jeszcze nie musicie się spieszyć. Na spokojnie, jest dużo czasu.

0: Jakie marzenie mieliście, jak byliście dziećmi?
1: Jakie marzenie? Ja chciałam na przykład wyprowadzić się z domu, bo rodzice mnie denerwowali.
2: A to prawda, jako mało lata?
0: No pewnie. Udało się.
2: A ja zawsze chciałem być piosenkarzem. Zawsze marzyłem o tym, żeby śpiewać.
0: To tutaj nie wyszło troszeczkę.
2: No nie wyszło, no. A ty się wyprowadziłaś.
1: Mi się udało, ale teraz już nie chcę.
0: A nie marzyliście o tym, żeby zrobić sobie imprezę komunijną w kebabie?
1: To nawet nie było w moich marzeniach.
2: W życiu, nie, to nie było moim.
0: Bo pod Warszawą taka oferta się pojawiła. Mało tego, chyba taka impreza już się odbyła nawet.
2: Ja dodam, że jak byłem mały, to nie było kebabów.
1: O matko, Paweł.
2: Taka była sytuacja, tak.
1: Pojawiły się zdjęcia, więc właściwie chyba już jedna komunia się w kebabie odbyła. Są takie ładne napisy. Pierwsza komunia święta.
2: W kebabie.
1: Tak, w kebabie. Menu standard 159 zł od osoby, ale jest i menu ultra na przykład.
0: Znaczy polega menu ultra.
1: No. 4 razy przystawka, 2 razy zupa i 3 razy danie główne.
2: I sosy gratis, nie?
0: Ciekawe, jakie danie główne podawali.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja poproszę skabowego.
1: Mnie bardziej ciekawi, jakie sosy, czy miszane.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Jeżeli awaria zdarza się przy poniedziałku, to to już jest w ogóle...
3: Kumulacja.
2: Tak.
4: Znaczy to źle wróży na resztę dnia, nie?
2: Ale jeżeli wam zdarzyły się awarie nie tylko w poniedziałek, ale mogły być kiedykolwiek, to wejdźcie na voxfm.pl i napiszcie nam, co to za awaria była, bo my rozdajemy 1000 zł na naprawę samochodu i tak właśnie zrobiła Beata. Napisała do nas o swojej awarii. Beata, ty musisz to opowiedzieć, bo ja nie dam rady.
4: A potem my otrzemy ci łzy.
5: Oddałam samochód do mechanika.
3: Wiele historii dobrych też się zaczyna.
5: No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie no naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często. No i za każdym razem samochód klaksonił.
4: Czyli trąbił.
5: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam popodłączali. Za każdym razem był klakson.
4: Hamujesz na chwileczkę, tak? Bo się martwisz, że wjedziesz komuś tam w kuferek.
5: Tak.
4: I ono nie dość, że hamuje, to jeszcze trąbi na tego
3: super.
4: Gościa.
5: Tak,
3: super.
5: Tak, dokładnie tak.
2: Ja uważam, że ty powinnaś wrócić do tego mechanika i mu dopłacić jeszcze za ten fajny...
3: W zeszłym tygodniu Paweł zahamował i ktoś mu w tyłek wjechał. Jakby miał klakson połączony z hamulcem.
4: Ja to nie hamowałem, ja stałem. On wjechał
2: mi
4: samochód, tak jest. Pozdrawiam Karola.
2: No i jak to się skończyło, Beata?
5: Wróciłam do mechanika.
4: Aha. I co? Jak było?
5: No bardzo fajnie. Ja bardzo lubię odwiedzać mechaników.
4: Ale pokazałaś mu, co on zrobił? Pokazałaś mu, że to tak działa dziwnie? Że jak wciskasz, to on trąbi jednocześnie?
5: Tak, tak. I zostało naprawione. Coś tam było popodłączane. Tak.
3: Beata, skoro lubisz odwiedzać mechaników, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość.
2: 1000 zł mamy dla ciebie na naprawę samochodu albo na części.
4: Na otarcie łez, mówiąc krótko, bo to różnie bywa, nie?
2: OLX sponsoruje ci twoje naprawy samochodu, chociaż mamy nadzieję, że nie będzie ich za dużo.
5: No ja mam nadzieję, aczkolwiek tydzień temu znowu byłam u mechanika, więc...
4: Nie wymuszaj!
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: A my przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl i tam możecie opisywać swoje awarie.
4: I mamy nowe słowo, klaksonić.

0: Może sam hamulec.
1: Bardzo możliwe. Naszym słuchaczom tak się spodobało słowo klaksonić, że już chyba wejdzie do obiegu na stałe.
0: Nie klakson, tak, nie klakson. No dobra, to teraz będzie o innym klaksonowaniu.
1: 3 minuty do 9, a po 9 kochaj albo rzucaj.
0: Karolcia do mnie napisała. Mój mąż daje mi wiele powodów do zazdrości. Przeczytałam straszne SMS-y.
1: Klaksoni na inne żony.
0: Tak, w których opisuje innym kobietom, jak jest źle pomiędzy nami i czego mu tak naprawdę potrzeba w związku. I te dziewczyny, o dziwo, szczególnie jedna, chcą mu to dać. A może nawet już to dostał Paweł.
1: Czy to jest jego mama? Tą jedną dziewczyną?
0: Nie, no właśnie nie, myślę, że nie. Myślę, że nie.
1: Tu się czyli nie o teściowej, będzie o innych.
0: Tak, rok temu odkryłam, że się z nimi umawia nawet. No nie chcę wyczytywać wszystkiego, bo wszystko zapytam przecież. Dobra. Krzysztofa.
2: Tak. Ale to Karolina zgłosiła, tak?
0: Czyli... Karolina, tak, przyznaje, będąc aha, załamana po tym roku.
1: I jednak chce do niego wrócić.
0: Odpłaciła mu pięknym za nadobne i teraz jest... Tylko gorzej. Warczymy na siebie, dokuczamy sobie. 25 maja ma się odbyć nasza pierwsza sprawa rozwodowa. Nie chciałabym tego.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Szczegóły po 9.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama. Zaatakowała nożem taksówkarza w Łodzi. Rusza dziś proces 32-letniej Eweliny R. Od tego zaczynamy. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki na przystanku tramwajowym. Zapisy ruszają już dziś. Startuje kolejna edycja Lata w Mieście, czyli wakacyjnych atrakcji dla najmłodszych. Posłuchajcie.
6: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Na początek Łódź. Na wokandzie dziś głośna sprawa, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądzie 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy 26 stycznia podczas kursu zamówionego przez aplikację przewozową. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
7: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
8: 32-latka wyjęła nóż kuchenny, który przystawiła kierowcy do szyi oraz prawego ramienia, uszkadzając przy tym jego odzież.
7: Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
5: Początek procesu w Sądzie Okręgowym w Łodzi za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. W wiadomościach niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
9: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
5: Mówił Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
10: To są wiadomości Vox FM.
5: Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani, ale też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Engel.
11: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
5: Według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej. Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start dziś o 16:00. Uczniowie będą mogli spędzić wakacje, uczestnicząc w zajęciach m.in. w Muzeum Warszawy, Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim ZOO.
12: Zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach.
5: Mówiła Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta w Warszawie. Lato w Mieście potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia.
13: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Deszczowo, burzowo, zachmurzenie dzisiaj ten poniedziałek wygląda.
14: Ale stopni 18-19 nawet na termometrach może się pojawić, więc znowu nie jest tak zimno, chociaż to w zaledwie części Polski, bo na przykład w Poznaniu dziś maksymalnie 10.
6: Polecamy jakąś kawę o poranku, bo nie dość, że poniedziałek to jeszcze ciśnienie niskie w okolicach 1000 hektopaskali, także na pewno przyda się jakieś takie doładowanie o poranku.
14: Ewentualnie kochaj albo rzucaj na pobudzenie emocje, to za chwilę.
13: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
14: Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.
6: 4 minuty po godzinie 9:00.

0: 14 minut po godzinie 9. O tej porze tradycyjnie kochaj albo rzucaj w radiu Vox FM i dzisiaj Karolina i Krzysztof. Co tam się wydarzyło?
1: No tam się wydaje, że tam poszło źle bardzo. Rozjechali się.
2: No będzie rozwód z tego, co wspominałeś wcześniej.
1: Tak, znaczy no nie wiadomo, no będzie pierwsza sprawa rozwodowa.
2: Ale natomiast jest już zaplanowana?
1: Było wiele powodów do zazdrości, ponieważ Krzysiek został przyłapany na tym, że zamiast rozmawiać z Karoliną o tym, co jest nie halo i nie tak, szuka zrozumienia w oczach innych kobiet.
0: Więc Karolina, podejrzewając go o zdradę, sama zdradziła, tak?
1: Tak, tak. Wychodzi na to, że odpłaciło mu pięknym za nadobne. Jak to rozumieć? No, wydaje mi się, że widząc, że on spotyka się z tymi dziewczynami i pisze to, co ona przeczytała, była pewna, że on ją zdradził.
2: Przynajmniej jest remis.
1: Nic to nie pomogło, słuchajcie, bo teraz na siebie warczą, sobie nawzajem dokuczają.
0: Miało pomóc,
1: tak. Miało go ustatkować, ale niestety nie ustatkowało.
2: Ty dzwonisz do Karoliny czy do Krzysztofa?
1: A wiesz, to jest ciekawe, nie? Do Karoliny dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. W tym przypadku bardzo bym cię prosił, Krzysztof, żeby to było kochaj. Przedstawiam wam Karolinę. Cześć, Karola.
4: Dzień dobry.
1: Dwójka dzieci. W jakim wieku?
4: 7 i 11.
1: Co to się wydarzyło, powiedz, pomiędzy tobą a Krzyszkiem?
4: No niestety dzieje się to od początku naszego związku. Krzysiek jest bardzo zazdrosny o mnie, a ja jestem zazdrosna o niego.
1: Ale jak zazdrosny, kiedy przyłapałaś go na pisaniu z innymi dziewczynami?
4: Tak, tylko że on podejrzewa mnie o zdradę, o której naprawdę jest nie zrobiło. No oczywiście miałam dużo kolegów.
1: No jesteś atrakcyjną dziewczyną, określ się.
4: Nie wiem, no.
1: Krzysiek się pomylił?
4: Tak.
1: Myślę, że tak.
4: No i on daje mi bardzo dużo powodów do tego, żebym ja była zazdrosna o niego.
1: Jak go przyłapałaś na tych SMS-ach z innymi babkami, to o co chodzi?
4: Bardzo dużo się kłócimy i próbuję się tak jakby zwierzyć innym dziewczynom, jak jemu jest ze mną może źle.
1: Sprawdza, czy w oczach innych kobiet jest atrakcyjny, jest tak. Fajny, jest smaczny, czy by go chrupnęły, jak to się mówi, tak?
4: Tak, okej.
1: Ale czy zdradził cię?
4: Szczerze, po tych SMS-ach, które ja odkryłam po tym wszystkim, no tak, ale nie jestem tego pewna, bo nigdy w życiu go nie przyłapałam.
1: No rozumiem, ale ty mu chyba to zrobiłaś konkretnie.
4: Tak, niestety tak. No w maju odkryłam tamtego roku, że no ciężko mi o to mówić, no chciał się umawiać z tymi dziewczynami, no i nie jestem pewna, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił.
1: Czyli oddałaś mu pięknym za nadobne.
4: Tak.
1: Mała słodka zemsta i tego żałujesz teraz.
4: Tak.
1: Dobrze. To co on nie czuje, że on jest trochę winny w całej tej sytuacji, że doprowadził do takiej sytuacji, że brakuje wam w tym waszym związku ciepła, miłości, przytulania, głaskania?
4: Tak, to bardzo.
1: Ale nie widzi tego?
4: No może widzi. On jest bardzo taki zaborczy. Dąży do swojego celu i to nie daje mi...
1: Nie możesz przy nim być ani razu gwiazdą, być tą, która coś fajnego wymyśliła. Nie możesz być tą, która decyduje od początku do końca na temat wyjazdu oraz sposobu, jak gdzieś pojedziecie, coś zrobicie?
4: No raczej nie.
1: No to on cię nie zna, wiesz o tym? No cię nie zna naprawdę. A może on ma skarb pod ręką? Wiem, że go kochasz, tęsknisz za nim, ale dlatego, bo go utraciłaś, prawda?
4: Tak.
1: Będzie to dla niego trudna rozmowa ze mną.
4: Ja się przyznaję do winy i wiem, że go bardzo zraniłam, naprawdę.
1: U mnie już jesteś rozgrzeszona. Spokojnie, Karolcie. A komu to się nie przydarza? Krzysiek, ona cię kocha. Jak ty tego nie słyszysz, to jesteś głupi. O Jezu, jaki głupi. Jak ty się rozwiedziesz po to, żeby wziąć ślub na nowo, fajniejszy, to ja rozumiem. Ale jak po to, żeby pójść sobie w cholerę, no to zrobisz źle. Chyba, że masz już kogoś mocno na oku. O się z tamtą spotyka?
4: Podejrzewam, że może piszą ze sobą. Nie wiem, no mówi mi, że już zerwał.
1: Dalej piszą.
4: Nie wiem.
1: Dzwonimy. Kochasz czy rzucasz? Weź to na plecy teraz ty.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Jest to gruba historia.
1: No gruba, no.
0: 609 869 869. Czy uda się pogodzić Karolinę i Krzysztofa? Jak myślicie?

0: w tym tunelu nie widzą.
1: Oko za oko, ząb za ząb, poboje siebie warci.
0: Ona toksik i on toksik. Uciekaj, kobieto, uciekaj. Toksyczna relacja, która zabija od środka.
1: On do zdrady się nie przyzna, a Karolinie zawsze wypomni to, co zrobiła.
0: Z tej mąki chleba nie będzie. I wiele innych SMS-ów w tym samym tonie utrzymanych.
2: Słuchajcie, moim zdaniem to jest tak, że ludzie się po prostu pogubili, bo zamiast rozmawiać ze sobą do momentu, kiedy było źle, no to postanowili na własną rękę poprawić sobie humor.
1: Właśnie, co dokładnie się stało?
2: No, Krzysztof, kiedy nie dogadywał się z Karolą, postanowił rozmawiać z innymi kobietami o tym, jak bardzo mu jest źle z żoną. Mhm. Prawda? No wiadomo, że zawsze się znajdzie taka kobieta, która go będzie chciała pocieszyć. Mhm. Prawdopodobnie go pocieszyła.
1: A Karolina to odkryła i też się pocieszyła.
2: Tak, zamiast rozmawiać. No to tak bywa, no to jest samo życie. No i teraz przed nimi ewentualnie pierwsza sprawa rozwodowa, na którą bym proponował w ogóle nie iść.
0: Mhm. Ty będziesz walczyć? Będziesz takim ich GPS-em, skoro się pogubili?
2: Oczywiście, że tak.
0: No to dzwoń.
2: Prosto, droga na Strołękę. Vox FM. Kochaj.
3: Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Nareszcie się udało, ile to trzeba dzwonić, żeby się dodzwonić do pana Krzysztofa. Witam cię, Krzysztofie. Poznajesz głos?
4: Nie.
2: A szkoda. Może staniesz się słuchaczem tej stacji. Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
4: Słucham.
2: Ja tutaj na ratunek miłości dzwonię, bo jest ktoś, kto bierze całą winę na siebie, ale kocha. Czasami trzeba coś zepsuć, żeby coś poprawić. Mówią tak mechanicy. Krzysztofie, masz farta, pomimo pewnego rodzaju niedoskonałości w życiu. Każdy to ma. Miałeś szczęście i przyjemność poznać odpowiednią kobietę na swojej drodze, która nie chce rozmawiać o przeszłości, tylko o tym, co mogłoby się wydarzyć tuż przed 25 maja. Gdybyś tam nie polasł. Bo to jest miejsce, które potrzebne jest ludziom, którzy się nie dogadują.
4: A co to za miejsce?
2: Rozprawa. Nie ściemniaj, bo ja wszystko wiem. Ja dzwonię zawsze na ratunek miłości. Pawelec, kochaj albo rzucaj. Rozumiesz, ratuję związki. Mówię ludziom, że są dla siebie ważni. Oczywiście czasami przegrywamy i weźmiemy to na plery. Ale nie chcemy przegrywać, bo ja w sumie to chcę ci dobrze zrobić. Przepraszam, że zabrzmiało tak troszeczkę po gejowsku, ale wygłaszczam, wypieszczam, no, wyczesuję wszystkie złe rzeczy, masuje ci plecy. Słuchaj, powiem ci, co ona mówiła, to może w tym momencie ci to będzie lepiej znieść. A więc może Władek, tam było podobno cudownie. Mazury, Mikołajki.
4: Były Mikołajki, Mazury.
2: Ty jesteś pan władca i histeryk i zupełnie niepotrzebnie denerwujesz się, że ona sobie z czymś rady nie da. Ty trochę odpuść, niech ona ma szansę i możliwość pokazać ci, jaka ona jest, kiedy ty jej mówisz: słuchaj, rób, pokaż mi, jak ty to zrobisz. Nie krytykuj od razu, bo ty chyba nie znasz swojej baby. Zawsze to ty brałeś odpowiedzialność za wszystkie decyzje w życiu, te najważniejsze. Ona pani gejsza, ty pan i władca. Zapomniałeś o tym, nie? Tu jest ten ból, że ona nie może się rozwinąć przy tobie, bo we wszystkim jesteś, kurczę, najlepszy. A przecież ona musi być w czymś dobra, nie? Nie tylko w wychowywaniu dwójki dzieci. Słuchaj, zapominamy o tych SMS-ach. Kto nie pisał, niech rzuci kamieniem, nie widzę. Zapominamy o tych sytuacjach, które były jednoznaczne i się zdarzyły. No, ile wy macie lat? Nie, gdybyś miał 19-20 lat, to ta sytuacja byłaby, no, nie do zniesienia. Ale przecież ty jesteś zawodowiec. Wiesz dokładnie, że pewne rzeczy to nie mydło.
4: Dokładnie.
2: Ważne jest, że człowiek, jak go nie ma przy tej osobie, to jest na wpół pełny. Tworzycie jedną całość. Proponuję nie powracać do tych rozmów, nie dyskutować co i jak, bo jesteście za inteligentni, wszystko wiecie, tylko najpierw zrobić wszystko, żebyście znowu się do siebie uśmiechali, łazili za rękę, żeby ona cię zaskakiwała, żebyś to wszystko, co ty pisałeś, mógł mieć od niej. To wszystko, co ona ci zepsuła, ona mogłaby mieć od ciebie. I tak stworzycie trzeciego potomka z czasem. W końcu może chłopak, co? Gratuluję. Panie kierowniku, pan się nie poddaje na drodze do sukcesu.
4: A my jesteśmy na antenie.
2: A jak? Powiedz mi, że kochasz tą Karolinę, że nie chcesz. Jeszcze raz?
4: Kocham ją.
2: Znowu przerwało, mógłbyś powtórzyć?
4: Kocham ją.
2: I zrobić wszystko, żeby ona była znowu szczęśliwa. Jak ona będzie szczęśliwa, podpowiem ci, panie władco, to ty bezwzględnie będziesz. Jak kobieta jest szczęśliwa, to facet jest noszony na rękach. A nam się wydaje, że odwrotnie. Karola!
5: Słyszę. Kocham. Dziękuję. Kocham na życie.
2: O czym marzysz? Powiedz mu. Powiedz mu teraz, o czym marzysz. Będzie zobowiązany.
3: Żeby w końcu była ta szczęśliwa, jednolita rodzina. Dziękuję.
4: No ja również dziękuję.
2: Fajnie, proszę. Całkiem inkognito, jak miło na antenie. Niech się wam dzieje, niech się darzy. Trzymajcie się. Jakby się wszystko udało, w co wierzę, to napisz do mnie.
3: Dziękuję.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Czasami przegrywamy, napisał tak. Bartek, bo chyba inaczej zapamiętuję odcinki tego programu.
2: Nie wiem, o co chodzi, ale ważny jest efekt na koniec, prawda?
0: VoxFM.pl. Tam możecie się zgłaszać do Kochaj albo rzucaj. A już jutro kolejny odcinek.

0: 24 minuty do 10, jest poniedziałek rano.
1: Boże, poniedziałek.
0: Nie, my poza anteną już tyle mądrych słów powiedzieliśmy, że żeby jeszcze tak na antenie popłynąć, to już w ogóle by było pięknie, słuchajcie. Arek Sikora.
1: Klaudia Wasiluk, dzień dobry w ten poniedziałek.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie naprawdę dobry dzień.
1: Postaramy się, żeby taki
0: będzie,
1: był.
0: Będzie, słuchajcie, naprawdę.
1: Cokolwiek tam was nie trapi, nie męczy i z czymkolwiek nie musicie sobie dzisiaj poradzić.
0: Może poradzicie sobie.
1: Poradzicie.
0: Obiecujemy.
1: Sobie. Obiecujemy.
0: Mamy takie sposoby, że ho, ho.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: No wyobraź sobie, że budzisz się, a tam w living roomie twoim lama jakaś jest, nie?
1: Mogłoby tak być. Chciałabym się tak kiedyś
0: obudzić. Po weekendzie,
1: w poniedziałek,
0: wiesz,
1: nic by mnie nie zdziwiło.
0: A no, dobry był melanż weekend. Słuchajcie, 609-8-6-9-8-6-9, nie tylko weekend był dobry. Na przykład tutaj, proszę bardzo, pisze Weronika do nas. Ja poproszę sposób na odpoczynek we dwoje po ciężkich miesiącach remontowych, przeprowadzkowych i komunii.
1: Ojej, ale się tam nagromadziło.
0: W czerwcu 11 rocznica związku oraz moje urodziny. Ostatnie przed 30. Proszę jakieś propozycje odpoczynku, tylko takie naprawdę realistyczne, bo uwaga, bo to ważne i intrygujące. Leżenie w łóżku nie zdaje egzaminu.
1: A? No to teraz naprawdę się poczułam zaintrygowana.
0: Może trzeba po prostu zmienić łóżko?
1: Przy łóżku zostańmy.

0: Dobra, dobra, już teraz to jest ten moment, kiedy prosimy Państwa o uwagę.
1: Tak, bo za moment punktualnie o godzinie 10 zapraszamy na wiadomości Vox FM.
0: Dokładnie. Tutaj w studiu pojawi się Marta Kiermasz i powie nam wszystko, co się dzieje w kraju i na świecie. Sprawdzimy też, co w pogodzie w tym tygodniu będzie się działo. No i po 10 znowu zagramy w rytmie hitów. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Śniadanie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
19: Śledczy badają, co wydarzyło się na Mazurach. Zginął tam 13-letni Mikołaj. Miała ponad 3 promile alkoholu. Kompletnie pijana kobieta wjechała w stację paliw. To w Łódzkiem. W wiadomościach też niezwykłe znaleziska. W książkach posłuchajcie, co zostawiają czytelnicy bibliotek.
20: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
19: Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
21: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
19: Mówiła nam prokurator rejonowa w Kętrzynie Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany, miał promil alkoholu w organizmie. Wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów. Kompletnie pijana wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku w Łódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile alkoholu.
22: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
19: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami w 6 województwach. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie jest i będzie najgorzej?
0: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
19: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uwaga turyści, od dziś utrudnienie na szlaku do Morskiego Oka. Rusza remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy zajmą się asfaltem. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzyński.
1: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
19: Na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace będą kontynuowane ponownie od 8 czerwca. Jak podkreśla starostwo tatrzańskie, harmonogram prac i zamknięcia drogi może się zmienić. Wszystko zależy od pogody w górach. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczonych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
8: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
19: Czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty. Bibliotekarze podkreślają, że te przypadkowe pamiątki tworzą wyjątkowy obraz czytelników i pokazują, że książki nadal są ważną częścią codziennego życia.
23: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
24: Komu słońce, komu deszcz?
25: Słońce.
24: No to prognozy nie przewidują tego słońca dzisiaj nigdzie. Tak jest, jak przy deszczu zostańmy.
19: No co się odzywałeś?
24: Deszcz, słuchajcie, popada prawie wszędzie, no może z wyjątkiem zachodu kraju. Ale tak, 12 stopni na termometrach w Gdańsku i tutaj będzie padało. 17 w Suwałkach i też będzie deszcz. Stopień, 2 stopnie więcej w Białymstoku i też deszcz. A najcieplej to dzisiaj w Lublinie i w Warszawie 20 stopni, również deszczowo.
25: Czwartek, piątek, w niedzielę już bez deszczu. Dziękuję.
23: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
25: Ale zanim niedziela, to jeszcze my musimy poradzić sobie z tym poniedziałkiem, prawda?
24: Co macie do zrobienia, kochani?
25: Pomyślcie sobie.
24: Czy to jest
25: sobie,
24: lista,
25: tak,
24: jedna wielka długa, którą trzeba odhaczyć każdy jeden, wiecie, jeden po drugim?
25: Ułóżcie sobie plan dnia dzisiejszego, co jest do zrobienia i za moment was o to zapytamy.
24: Tak.
25: Więc musicie być przygotowani, prawda?
24: Tak.
25: No, dokładnie. Klaudia Wasiluk
24: i Arek Sikora.
25: Dzień dobry.

0: Dobra, słuchajcie, jest poniedziałek.
1: Podobno to jest dzień, kiedy nam ma się nie chcieć.
0: Nie znamy te numery.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: W domyśle, jak się nie chce, prawda?
1: Dokładnie. Żeby tak się chciało, żeby zrobić wszystko, co zaplanowane na dzisiaj, pochwalcie się tymi planami. 6098 69 869 to jest numer prosto do studia.
0: Otworzyliśmy właśnie w tym momencie linię i jeżeli wybierzecie ten numer i zadzwonicie, to dodzwonicie się na antenę. Będziecie mogli całej Polsce powiedzieć, z czym dzisiaj musicie się zmierzyć. Tak więc telefony w dłoń, wykręcacie numer 6098 69 869 i słuchamy, czekamy na pierwszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
1: O, halo, halo!
0: Było i nie ma, tak zwana Amba Fatima.
1: Komu się energia przyda? Ja tutaj mam, słuchajcie, jeszcze swój tybetański gong wynalazłam i bardzo chętnie
0: dzień dobry.
1: Mogę wam doładować was energetycznie, prawda?
0: Słyszymy się, czy się nie słyszymy? Halo!
3: Halo, halo!
1: Cześć!
0: Kto po drugiej stronie, halo?
3: Cześć, jestem Edzia.
1: Edzia?
0: Edzia? Edzia, jakbyś ściszyła radyjko, bo strasznie to się wszystko nam tu kumuluje. Dawaj, Edzia, szybciutko.
1: Edzia. Jak ten poniedziałek?
3: Właśnie jadę na egzamin ustny, no maturę z angielskiego.
1: O.
3: Wróciłam do szkoły po 18 latach, bardzo się denerwuję, ale mam nadzieję, że się uda.
1: Edzia, nie denerwuj się!
0: Wszystko będzie dobrze, masz tutaj tybetański gong jeszcze na szczęście.
1: Tybetański gong energii.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, jedziesz z tym ustnym angielskim. 6098 69, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, z kim rozmawiamy?
4: Cześć, Grzegorz z tej strony.
0: Grzesiu, ściszę radio od razu, bo to się kumuluje nam wszystko. Grzesiu, co dzisiaj musisz zrobić? Opowiadaj.
4: Dzisiaj, no córka umyślała sobie Gekona i terrarium muszę jej zorganizować. Gekona to sama sobie musi kupić.
1: Gekona będzie się organizował. Gekona, dobrze zrozumieliśmy.
0: Macie już imię wybrane?
5: Jeszcze nie, jeszcze imię nie... Niewybrane imię to już w gestii córki będzie. Ja jej organizuję tylko miejsce zamieszkania dla zwierzątka, ona sobie pociechę sama sobie już.
1: Ale jakie wielkie wydarzenie!
0: Jakbyście go nazwali Woksik, to będzie nam bardzo miło. Buziaki, powodzenia w realizacji planów. Halo, dzień dobry! Halo! 6098 69 869. No czy jeszcze kogoś złapiemy? Dzień dobry!
6: Dzień dobry, Beata tutaj z tej strony.
0: Cześć, Beatka.
6: Ja się zmagam ze złamaną miednicą.
0: Łoż, Beatka.
1: Gąg energii na dzień dobry.
0: Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i jeszcze tutaj zapytamy, co dzisiaj w planach. 6098 69 869, halo? Halo, czy się słyszymy?
1: Halo, halo.
7: No to... Halo, halo, tak.
0: Kto po drugiej stronie?
7: Rafał.
0: Rafał, cześć, Rafał, co dziś do zrobienia masz? Opowiadaj.
7: Ja mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Będę szkolił nowego pracownika w firmie, tak?
0: Będziesz szkolił nowego pracownika.
1: O, no to energii dzisiaj na pewno troszeczkę przyda, prawda? Bo
0: okoć
1: trochę roboty młodego będzie przed tobą.
0: Okoć
1: proszę
0: młodego,
1: bardzo.
0: Niech tam wiesz.
1: Gąk energii poszedł.
0: Wkręć go, daj mu coś do roboty, co tak naprawdę nie jest do zrobienia. A jak już to wszystko zrobisz, Rafał, no to możesz tego nowego pracownika albo jakąś inną osobę, trzy inne osoby zabrać do Energylandii. Taką wyjścióweczkę tobie teraz dajemy.
1: Nie ma za co.
7: Nie spodziewałem się, elegancko.
0: Wszystkiego
7: dziękuję.
0: Dobrego.
2: Żeby tak się chciało.
0: Słuchajcie, to mamy jeszcze takiego dopalacza, żeby wam się chciało.
1: Wyskakujemy z asem z rękawa.
0: Muzycznym asem mamy teraz.
1: Zamieńmy ten poniedziałek w jedno wielkie bangaranga.
0: Proszę bardzo.

0: Mamy nadzieję, że już zmotywowani, już pełni energii i przekonani, że te wszystkie plany poniedziałkowe da się zrealizować.
1: Słuchajcie, jesteśmy z wami, trzymamy za rękę, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie i co jeszcze przed wami. My będziemy z wami, słuchajcie, tak walczymy razem w ten poniedziałek.
0: Wystartowaliśmy z tym tygodniem i lecimy, słuchajcie. Mamy dla was sporo niespodzianek na każde możliwe sytuacje praktycznie. Na przykład na taki nieprzyjemny moment, kiedy jedziemy i nagle się nam samochód zatrzymuje.
1: Wy macie problem, a my wam dajemy rozwiązanie.
0: Proszę bardzo.
1: Słuchajcie, 1000 zł na naprawę auta, na zakup części samochodowych. Tylko trzeba to tym swoim problemie, o tej swojej awarii napisać na voxfm.pl.
0: To nie musi być akurat ta, która teraz się wam wydarzyła. To może być sytuacja sprzed 10 lat, którą zapamiętaliście, bo była tak charakterystyczna, tak śmieszna, tak wyjątkowa. Coś się takiego wydarzyło, że jak siadacie przy rodzinnym stole i opowiadacie, to wujek nie wierzy.
1: Im dziwniejsza, im bardziej abstrakcyjna, tym lepiej. voxfm.pl tam napiszcie. A przy okazji awaria w pierwszej zmianie cały czas trwa. Jutro będą nasi kochani prezenterzy dzwonić. No dobrze, z tym nasi kochani poszalałam.
0: I prezenterka jeszcze, nie? Tam pierwsza zmiana, ich mamy na myśli. voxfm.pl, zgłaszać się.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Reklama.
20: W rytmie hitów.
21: Vox
22: FM.
23: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Come on baby, światło gaś. To Justeczak, Style i John.
1: To wszystko na 10 minut przed godziną 11. No to jeszcze teraz na wesele was zabierzemy.
0: Ale
1: takie
0: zobacz,
1: do Dubaju.
0: Zobacz, niby światło zgaś, a się słońce pojawiło.
1: Ja zobacz,
0: się pojawiło.
1: Nic nie mówili o słońcu.
0: To wszystko czary mary. To nie ma tak, że w prognozach powiedziane. Już tak musi być.
1: Dokładnie. No. I bardzo dobrze. W tym przypadku nawet bardzo. Bardzo.
0: Mamy nadzieję, że u was też słoneczko wychodzi. Jak nie, to trzymamy kciuki, żeby wyszło.
1: Albo rozpalimy je sobie tam. Podgłosicie i będziecie mieli w głośnikach.
0: Proszę bardzo.
1: Takie słoneczko.
0: Volume up, szanowni państwo.
1: Daj to głośniej.

0: gazę, bo szanowni państwo, w Vox FM jeszcze przed godziną 11, a ty mówisz na mikrofonu sobie, nie poddasz.
1: Myślałam, że jeszcze mówisz do mnie, ale jak już powiedziałeś szanowni nie. państwo, to już wiedziałam, że trzeba mikrofon przesunąć.
0: Tak.
1: Dobra, drodzy państwo, to my sobie teraz odsuniemy mikrofony, o 11 mikrofony przejmie Marta Kiermasz i poinformuje nas o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie, a potem znowu przesuniemy i znowu będziemy wam opowiadać o świecie, nie?
0: Tak.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie od 14.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama.
15: Rosyjski dron zaatakował chiński statek. Niewykluczone, że doszło do pomyłki. Policja potwierdziła najgorsze przypuszczenie. W wypadku w Małopolsce zginęli ojciec z synami. W wiadomościach też duże uderzenie służb w nielegalny hazard. To w Warszawie. Szczegóły na koniec.
16: Na zegarach 11 w studiu Radia Vox FM. Marta Kiermasz. To znak, że zaczynamy wiadomości Radia Vox FM. Zróbcie głośniej, posłuchajcie.
15: Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do ostrzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik marynarki wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk. Na pokładzie była tylko chińska załoga, a właściciel statku pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Doszło do pomyłki, towarzysze, napisał Płetenczuk na Facebooku. Dzisiejsze ataki Rosjan były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, 20 zostało rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, przedszkole, szkoła i samochody. Siedziałem na kanapie, rodzina w łazience, uderzyła rakieta, sekunda i nic nie ma. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dokąd uciekać, co się dzieje. To straszne, ręce opadają, nie wiemy, co robić.
17: A potem chcesz kudyś biegać, wtedy jakoś tak.
15: Mówił jeden z mieszkańców Dniepra. W ciągu nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 22 rakiety różnych typów i ponad 500 dronów. Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Na drodze powiatowej w zderzeniu osobówki z zaparkowanym samochodem ciężarowym zginęło trzech mężczyzn w wieku 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
18: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
15: Relacjonuje Mariusz Przeniosło, rzecznik policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Teraz ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn, którzy zginęli w wypadku. W wiadomościach Warszawa i duże uderzenie w nielegalny hazard. Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali łącznie 15 osób. To obywatele Ukrainy, Polski oraz Białorusi. Jak się okazało, jedna z zatrzymanych osób była poszukiwana trzema listami gończymi. W akcji przeszukano lokalizację na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Zabezpieczono 80 automatów do gier. Zatrzymanym grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Rośnie liczba emerytów, którzy nie rezygnują z pracy w ciągu 10 lat. Liczba takich osób wzrosła o połowę, przekazał ZUS. Średni wiek pracujących emerytów wynosi 69,5 roku dla mężczyzn i nieco ponad 66,5 roku dla kobiet. Według ekspertów wynika to z tego, że Polacy coraz częściej opóźniają przejście na emeryturę, a pracodawcy coraz częściej się na to godzą. Najwięcej pracujących emerytów jest w sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W Przemyślu można spotkać prawdziwą legendę francuskiej motoryzacji. Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka, znana z filmów o żandarmie Saint-Tropez, od lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Egzemplarz z 1973 roku należy do mieszkańca Przemyśla, Macieja Kuligowskiego. Pan Maciej regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach, wcielając się jednocześnie w rolę francuskiego żandarma.
11: Jeżdżę w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny, galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
15: Citroen należący do pana Macieja ma oryginalny lakier, silnik i co istotne, jest wpisany do rejestru aut zabytkowych. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. W południe przywita się z wami już Katarzyna Pilewska.
16: Dzisiaj w pogodzie dużo deszczu i burze. Śledzimy, gdzie aktualnie może błyskać i grzmieć. Jest to województwo warmińsko-mazurskie, okolice Biskupca. Tutaj proszę bardzo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Korsze. Tutaj błyska. Tutaj.
19: Ale z ciebie łowca burz. A jeżeli chodzi o te najwyższe,
16: wartości na termometrach.
19: Właśnie, wartości na termometrach to 20 stopni.
16: Skubańce czasami, jak się tam wiesz. Tak, one potrafią. Trafią tam i poprawić nastrój i popsuć dzień, także podchodzimy do nich z dystansem. Zobaczmy, sprawdźmy. Ja myślę, że warto.
19: Co?
16: Nie, jednak nie warto.
19: Co?
16: Zerknąłem na biometr. Niekorzystny.
19: Dobra,
16: chociaż...
19: damy radę.
16: Zachodnia Polska, szczypta korzystnego biometru tam znajdziemy.
19: Tak.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: To takie było naprawdę przekonujące. Tak.
19: Będziemy szukać tych pozytywnych...
16: wartości na termometrach. Klaudia Wasiluk.
19: Jarek Sikora. My powinniśmy się przedstawiać w tym momencie.
16: Dobra, dzień dobry.

0: Pelikan i nasz niebieski Trips w Vox FM The Bad Touch.
1: Na 18 minut po godzinie 11. No żyliśmy tym weekendem, ten weekend dużo bardzo rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze Eurowizja i jedno wielkie bangaranga.
0: Jakby tak połączyć to wszystko, co się działo, to można by było powiedzieć: Robert Lewandowski odchodzi z Eurowizji.
1: No! Tyle, że to nie chodzi o Eurowizję. No, chociaż można by tutaj nie, było jakieś właśnie, metafory się doszukiwać.
0: Bo z Europy gdzieś tam nie wiadomo gdzie jeszcze, nie?
1: Gdzieś tam, tak.
0: Ale przeglądając Instagrama natrafiamy na przeróżne materiały i na przykład Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołu Zakopower.
1: Ten, co pójdzie bosa?
0: Ten, co pójdzie bosa. Okazuje się, że był na tym ostatnim meczu Lewandowskiego w FC Barcelonie, czyli z Realem Betis. No i słuchajcie, po całym zakończeniu tego wszystkiego, tego meczu, spotkali się obaj panowie na murawie. I jest zapis wideo z tego wszystkiego. Proszę bardzo.
1: Takie były emocje.
0: Lewy ściąga w tym momencie korki, te buty swoje i na bosaka.
1: Skarpetka, prawie, że na bosaka.
0: No, właśnie. I tam mu śpiewa Sebastian, nie?
1: Odchodzi.
0: I za nią Lewandowską tam też. Właśnie, tak. Ale pięknie śpiewają. I jaką konkluzję można z tego wyciągnąć, nie? Zobacz, miał być taki bezkonfliktowy rozwód, a jednak ukochana Barcelona puściła lewego w skarpetkach.

0: genialne.
1: A niektórzy twierdzą, że miejsce trzecie to najgorsze.
2: Czemu?
1: No, że podium, że chciałoby się, wiesz,
2: tak, że niby jesteś tutaj w tej topce, ale jednak jak patrzysz na te dwa miejsca przed tobą, masz takie...
1: Kurczę,
2: mało.
1: To można zmienić, słuchajcie. VoxFM.pl, zakładka bestlista, plusy do waszej dyspozycji.
2: Ten numer był już na pierwszym miejscu. Możecie teraz wejść na VoxFM.pl i sprawić, żeby znowu był. Głosujcie i słuchajcie w piątek najnowszego wydania bestlistę.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Reklama.
12: Vox, Vox

0: Jak wy też tak macie, że szczerzycie do kogoś zęby, niekoniecznie za konsolety, ale ogólnie szczerzycie zęby i nie wiecie, jak wykonać pierwszy krok.
1: No to telefon jest jeden, słuchajcie, tak. Paweł Pawelec i program Kochaj albo Rzucaj, on wam pomoże.
0: Na vox.fm.pl możecie się zgłosić, wysłać tam zgłoszenie i on załatwi sprawę. Weźmie kwiatuszek i
1: w zęba?
0: Tak, w zęba. Będzie szczerzył się z tymi właśnie zębami z nadkonsolety i z tym kwiatuszkiem do waszej luby albo do waszego lubego uderzę. Wykona ten pierwszy krok, a później wszystko w waszych rękach.
1: Tylko opiszcie swoją historię na vox.fm.pl, a on oczywiście zajmie się resztą w najlepszym stylu.
0: Kochaj albo rzucaj. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 polecamy. A co?
1: Teraz ładnie zagramy, chciałam powiedzieć. Body Talk. 10 minut do 12.
0: To Farben. FM.

0: A my chcemy przypomnieć, że już za moment godzina 12 na zegarach.
1: Punktualnie o 12 w samo południe. Zapraszamy na wiadomości w Vox FM w wydaniu Kasi Pilewskiej. Również
0: sportowe wiadomości.
1: Właśnie.
0: Dokładnie. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony i pewnie o tym też usłyszymy w wiadomościach sportowych.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja. 3.

Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Reklama.
7: Groziła nożem taksówkarzowi. Prokurator chce dla niej ponad 3 lat więzienia. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa szefowa składa rezygnację. A na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Barcelony.
8: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM jest już Katarzyna Pilewska.
7: Dzień dobry.
8: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
7: Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Kobieta groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na Wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka jadąc taksówką przystawiła kierowcy nóż do twarzy, bo kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi ruszył proces w tej sprawie. Na miejscu nasz reporter Grzegorz Mnich.
9: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
10: Groziła mi o tak blisko do gardła. Prześmij mi gardło. No się bałem, że możemy zabić tym nożem.
9: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
7: Wyrok w tej sprawie jeszcze dzisiaj. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
0: To są wiadomości Vox FM.
7: Andrii Jermak wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Były szef kancelarii prezydenta Ukrainy jest podejrzany o korupcję. Przez lata był uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. Do aresztu trafił w czwartek. Śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację blisko 38 milionów złotych przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego w Bełchatowie. Na ścianie jednej z podstawówek powstanie niezwykły mural. Projekt przygotowała uczennica tej placówki.
11: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości.
8: Wyjątkowe kobiety.
11: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
12: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko historia żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historia kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek.
7: Z uczennicą Zuzanną Ćmielewską i nauczycielką plastyki Magdaleną Płachetką rozmawiał Rafał Różycki. Mural o zdobie szkoły podstawową numer 1 w Bełchatowie będzie gotowy jeszcze przed końcem roku szkolnego. Placówka jest jedną z 5 w Polsce, które zwyciężyły w konkursie Muralowe Panny.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Śląsk wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Bruk B. Bet w Termalikę Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę pozostania w najwyższej klasie. Początek spotkania o 19:00. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
13: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
7: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.
14: 20 stopni to jest taki maks, który wyciśniemy z dzisiejszego dnia i te 20 stopni to pojawią się w Warszawie i w Lublinie i tutaj również może padać. Zresztą w deszczu to skąpana praktycznie cała Polska, może z wyjątkiem tych bardzo zachodnich krańców kraju.
8: Opady deszczu to jedno, ale drugie, że zagrzmieć może dzisiaj w kraju. Na Warmii i Mazurach już grzmiało i tak jak patrzę na chmury deszczowe, Kraków, Katowice teraz z deszczem i tak z zachodu na wschód to wszystko będzie się przemieszczało. Podobno już w niedzielę bez deszczu.
7: O proszę, a dzisiaj jest jaki dzień?
12: U mnie dzisiaj jest poniedziałek.
8: A w niedzielę nawet 29,
12: jak tutaj patrzę, słuchajcie, w prognozy.
8: No, ile, 29 kiedy?
12: 29 stopni w niedzielę.
8: W niedzielę, właśnie, no to poczekajmy, nie? Poczekajmy, jeszcze będzie dobrze. Jeszcze będzie dobrze.
14: Przepięknie i normalnie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No dobrze, to co teraz porobimy sobie?
12: To teraz jakie
8: jakie macie pomysły,
12: po
8: drogie panie,
12: na już
8: popołudnie poniedziałkowe? Proszę, proszę bardzo, już ten poniedziałek mija.
12: Tak.
8: Już pół za nami.
12: Jeszcze 2 godziny. Jedne, nie? Ale to leci, słuchajcie.
8: Taka Kasia szczęśliwa z tego powodu.
7: Tak, ja lubię poniedziałki.
12: Kasia za godzinę wraca z kolejną porcją.

0: Ostatnio natknąłem się na takie zdjęcie w internecie takiego naprawdę zmęczonego konia. Takiego wiesz, który jest po wyścigu. Mm-hmm. Takiego, który już po prostu zrezygnowany leży na tej trawie i mówi: dajcie wy mi wszyscy święty spokój. To jest właśnie rodzic dziecka komunijnego.
1: Umęczony.
0: Te przygotowania do kościoła, próby, wiesz, tu jedzenie, restauracja.
1: I zaproś wszystkich właśnie. I kup wszystko. No, nie, jest przy tym sporo zachodu, to prawda.
0: I widzisz, i to wszystko ogarnąć, nie? I wybrać restaurację, do której, czy do domu, czy
1: a
0: gdzie.
1: A jest pewna propozycja.
0: Tak?
1: Propozycja na przyjęcie komunijne w kebabie.
0: Żartujesz, w kebabie?
1: Aha.
0: I mieszany tam normalnie?
1: No, kochany, tam masz i pakiet standard, i premium, i ultra, i co chcesz.
0: Co
1: i mieszany, no możesz na 100 różnych sposobów zaserwować gościom.
0: Co ty mówisz?
1: Naprawdę, autentyczna historia.
0: Ale to szokujące jest. Co, szczęśliwi, koniec końców?
1: Ty byś po kebabie szczęśliwy nie był?
0: Właśnie, bo tak to jest z tymi kebabami, nie? Niby każdy tam hejtuje, ale koniec końców, no to jednak danie narodowe.
1: Z naszym disco polo.
0: Tak, coś to jest analogia swego rodzaju. Chociaż najmądrzejsi mówią, że nieważne jak, nieważne co, ważne z kim.
1: To prawda. No. A z kebabem to zawsze jest dobrze. 19
0: tak,
1: po 12.
0: Kochany kebab.
1: Ingrid i Mamma Mia już teraz na naszej antenie i Komodo za moment.
0: Z Colin Blanka na horyzoncie również. Mamy 19,5 minuty po 12.

0: Złośliwi by powiedzieli, że Kinga ma castle, ale to tak naprawdę King of my castle.
1: A castle to zamek, a taki jeden zamek. No, można by było to przyrównać do zamku, bo gmach ogromny, słuchajcie.
0: Aha, czyli tu niby siedzi sikora, ale mówimy o gołębiu.
1: Tak, pobierowie, słuchajcie. I już wiadomo, może ruszył hotel z rezerwacjami, tak, tego jednego wielkiego giganta. Obstawiaj, ile za taki, no taki powiedzmy najtańszy pokój.
0: Najtańszy pokój? 1000 co najmniej.
1: No, 1600, słuchaj.
0: Ile?
1: Za noc. A jakbyś sobie chciał apartament z widokiem na morze zarezerwować, to 5 koła chcą.
0: 5 koła?
1: Za nockę.
0: Ja cię kręcę, ale to przecież to w czasy takie, że szok. Ja jeszcze weź drugie tyle.
1: No, bo jedziesz nad polskie morze.
0: Tak, zachce się rybki, wiadomo, gogoferka.
1: O, daj, panie, to i dwa razy tyle jeszcze się przyda w kieszeni.
0: Licząc tyle, to są w czasy za granicą. No, ale w tym przypadku cena też bije wszelkie granice.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
16: W rytmie

0: Jakby tak hasło kochaj albo rzucaj, podzielić na dwie części, no. To ty w tym przypadku trochę raczej rzucaj Heartbreak Melody.
1: Ale to czasami jest sprawa, którą można łatwo wyjaśnić, naprostować, naprawić.
0: I może z tego wyjść kochaj.
1: Dokładnie.
0: Ja przy okazji Ready for Your Love zaraz zagramy, więc wszystko nam tutaj się pięknie układa w jedną całość, a jeżeli wy chcielibyście swoją historię miłosną...
1: Tak, to my cały czas polecamy.
0: Pisać.
1: VoxFM.pl, formularz zgłoszeniowy do kochaj albo rzucaj, czyli do programu, w którym Paweł Pawelec...
0: Właśnie on.
1: Ratuje... miłość, która jest zagrożona.
0: Tak.
1: Albo rozpoczyna nową.
0: Dokładnie.
1: W sensie takim, może wstydzicie się do kogoś zagadać.
0: Możecie mu swoją historię opisać, a on zajmie się resztą.
1: Tak jest.

0: faktorowi John Bon Jovi, szanowni państwo.
1: A my właśnie tak robimy wam dzień dobry. Taka muzyka, ale nie tylko muzyką żyje Vox FM, również wiadomości, a te za moment punktualnie o 13.
0: Najlepsi reporterzy w kraju zbierają informacje, które na pewno was interesują i za moment Katarzyna Pilewska to wszystko zbierze do kupy i zaprezentuje w wiadomościach o 13. Zostańcie, posłuchajcie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: ZUS, podatki, czynsz, konto.
20: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
19: Ty nie?
20: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
19: Płacą ci? Dużo?
20: 4000 się uzbierało.
19: No żartujesz.
21: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.
1: Trafi do więzienia na 3,5 roku. Kobieta zaatakowała taksówkarza. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Od tego zaczniemy. W wiadomościach ogłoszenie nowych cen paliw. Kierowcy, zrób się głośniej. A na koniec jeszcze piernikalia. Przeniesiemy się do Torunia.
0: Zrobimy to wszystko w wiadomościach Radia Vox FM o 13:00. Punktualnie. Na te zaprasza Katarzyna Pilewska. Słuchamy uważnie.
1: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy. Kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
24: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak widzicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się...
1: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
25: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
1: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Służby od rana przeszukiwały poznańską wartę po porannym, bardzo niepokojącym zgłoszeniu.
2: Chwilę po godzinie 5 nad ranem na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Okazało się szybko, że miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej komendy miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
2: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie. Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
1: Działania w wodzie już się kończą. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła karetką do szpitala ze względu na przejawiające się w wypowiedziach myśli rezygnacyjne. Uwaga kierowcy, ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 groszy, 98 6 zł i 97 groszy. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6 zł i 85 groszy. To oznacza wzrost odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Czas na piernikalia. Ruszają dziś, zakończą się w sobotę.
3: Na razie to za dużo nauki mamy, żeby obchodzić.
4: Mnie w sumie weekend nie ma w Toruniu.
5: Tak, wybieram się.
4: Coś cię konkretnie interesuje? Jakieś koncerty, czy to raczej spotkania ze znajomymi?
5: Tak, koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
4: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę?
6: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak? I nie ma jakichś takich barier między sobą.
1: Z polskimi studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również klino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie. A na koniec jeszcze sport. Magdalena Fręch pokonała australijską kwalifikantkę Talię Gibson w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu. Był to dopiero drugi bezpośredni pojedynek zawodniczek. W pierwszej rundzie ubiegłorocznego US Open Polka wygrała 6-2, 6-2.
17: Jeżeli chodzi o Terespol, to mamy, słuchajcie, nawet 19 stopni dzisiaj.
1: Oh, wow.
17: Nawet już w tym momencie, podobno.
26: Okay.
17: 8 stopni w Zakopanem to będzie taki minimum.
26: A 20 miało być, gdzie te 20?
17: To jeszcze z czasem, poczekaj, mamy dopiero 13, jeszcze dajmy pogodzie szansę, prawda?
26: Deszcze i burze w prognozach synoptyków dziś, jutro, pojutrze, popojutrze i w piątek na południu kraju, sobota. Ej, bo wcześniej w niedzielę było, nie? Bez deszczu. Najnowsze prognozy mówią, że w sobotę już bez deszczu.
17: O, i jeszcze no? Tak poczekamy godzinę,
26: ty,
17: dwie,
26: no,
17: trzy
26: patrz, i się okaże, że w środę,
17: że
26: no,
17: jutro
26: no,
17: nawet. Tak to jest,
1: ja
17: to
1: słuchać.
26: No my też się cieszymy.
17: Tak powinno być. Zmiany tak, pogody super. To my lubimy.
26: Jeszcze biomecik jakby taki, wiesz, się
17: też
26: bardziej
17: przyjął,
26: łaskawy
17: to
26: pojawił.
17: To pięknie.
26: Ogóle, no.
17: No, nie można mieć wszystkiego.
26: Można, tak. Ale nie wszystko naraz.
17: O.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: To jeszcze powiedzmy dzień dobry.
17: Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
17: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry.
26: Kasia Pilewska wraca o 14, a tutaj Klaudia Wasiluk.
17: I Arek Sikora.
26: Dzień dobry.

0: Tak robią przy takiej muzie na festiwalach przecież.
1: Tak. Dobra. Robią. Ale i teraz... tak robi też Vox FM na 18 minut po 13.
0: Teraz schodzimy na ziemię, bo temat nie jest łatwy, ale to, że nie jest łatwy, to nie oznacza, że mamy o nim nie mówić.
1: Temat, przy którym też można się delikatnie rozpłynąć, a
0: można
1: nawet rozpłynąć
0: się delikatnie
1: bardzo.
0: Rozpłynąć,
1: no
0: tak.
1: Bo sorry, jak widzę, jak pani karmi jelonka, takiego jelonka poturbowanego przez życie, a karmi go butelką mleka sama i ten jelonek tak się wtula w tę panią, no to po prostu nie da się nie uśmiechnąć.
0: Uważajcie, drodzy kierowcy, bo teraz jest tak zwany sezon na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt w pobliżu dróg i te sarenki, jelonki, one przebiegają z jednej strony na drugą. Rozglądajcie się, patrzcie gdzieś tam, czy nie czai się w jakimś tam rowie, gdzieś za jakimś drzewem właśnie taki zwierzaczek, żeby w niego nie rąbnąć.
1: Kierunek
0: po prostu,
1: Szczecin, tam dokładnie. Była taka historia i z lasu do kliniki weterynaryjnej trafił taki mały jeleń. Ma już opatrzone kopytka, już dostał mleko, jest zaopiekowany, już jest wszystko dobrze, przechodzi rehabilitację. Wiadomo, że już nie wróci do tego naturalnego środowiska, ale na pewno wróci do zdrowia.
0: No i żebyście państwo widzieli Klaudię,
1: no
0: jak
1: co?
0: Ona ogląda tego jelonka. To jest po prostu reakcja typu...
1: No tak, no.
0: Proszę bardzo, to jeszcze dorzucimy do zestawu och i ach, co by nawzdychać się do pełna, czy jak to tam...
1: 20 po 13.

0: Można by było bić brawa. Można by było puszczać fanfary.
1: Brawo.
0: Można by było gratulować, ale tu absolutnie...
1: Fanfary też znajdę, poczekaj.
0: Ale tu chciałam powiedzieć tylko, że absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia.
1: Fanfara krótka.
0: Wiesz dlaczego?
1: To jest fanfara krótka.
0: Poprosi.
1: Proszę. Co chcesz, to ja ci tu znajdę.
0: Tak, bo Zokaria, którą słyszeliśmy przed chwilą, od Diego Dasta i od naszego Harrisa jest numerem jeden, słuchajcie.
1: Numer jeden!
0: Brawo! Bez listy. Tak. I to absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia, bo to jest naprawdę świetny numer.
1: To jest brawo. Proszę bardzo.
0: Dziękujemy pięknie. I brawa są, i fanfary są, i miejsce pierwsze jest. Także gratulacje również będą i do głosowania niezmiennie zachęcamy, bo to, że jest to miejsce pierwsze ostatniego notowania best listy, nie oznacza, że to się utrzyma, prawda? Bez
1: dokładnie,
0: waszych głosów.
1: Dokładnie, dokładnie. A jak się utrzyma, to fajerwerki też mamy.
0: Dobrał do tych zabawek. Co tam jeszcze masz ciekawego?
1: Nie wiem, nie będę po kolei. O, czekaj, to na przykład. Poczekaj, mogę?
2: No. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: VoxFM.pl, zakładka bestlista. Głosujcie na swoich ulubieńców.
3: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
3: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM. FM.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: To jest bardzo dobre podejście do życia, że jak coś tam się staje, to mówisz, oj tam, no wydarzyło się trudno.
1: Tak, no, no zawsze się znajdzie rozwiązanie, albo ci nie radio podsunie nawet.
0: Dokładnie.
1: Słuchaj, na przykład takie Vox FM.
0: Jedziesz samochodem, nagle się psuje i mówisz, oj tam.
1: Dobra, ogarnął.
0: W Voxie można zgarnąć przecież tysiaka na naprawę samochodu, nie?
1: Tylko najpierw na VoxFM.pl trzeba tę historię opisać, ale ile to tam pyknąć, parę słów.
0: Właśnie.
1: Odebrać potem telefon od pierwszej zmiany.
0: No, będziecie się przejmować.
1: Bo awaria w pierwszej zmianie, przypominamy.
0: Tak jest. Na VoxFM.pl musicie napisać tylko historię swojej najśmieszniejszej, najdziwniejszej, najbardziej nietypowej awarii samochodu. A my się odwdzięczymy.
1: I problem rozwiąże się sam.
0: Otóż to.

0: No dobra, to zaczynamy teraz kącik poleceń. Polecamy Państwu program po 14:00, to jest dzień z Kamilem Rutkowskim.
1: Tak, ale program w rytmie hitów, który wraca jutro o 9:30, polecamy również.
0: Też polecamy. I polecamy, słuchajcie, o 14:00 wiadomości polecamy.
1: O, tak, no, tak, tak. No. Kasia Pilewska również polecamy.
0: I polecamy Wam jak najszybciej skończyć dzisiaj pracę, bo dziś poniedziałek, więc po co to komu?
1: Arek nie? Sikora.
0: Klaudia Wasiluk.
1: To my polecaliśmy. Do usłyszenia jutro.
0: Dzięki, do usłyszenia.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Włoch. Stan Polki poważny, ale stabilny. W wiadomościach próba uporządkowania najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie. A na koniec jeszcze nadmorskie białe noce. Posłuchajcie.
0: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 14:00. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Padło, posłuchajcie. Słuchamy.
1: Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Jak ustaliły tamtejsze media, mężczyzna był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Włoski minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że atak nie był aktem terroru. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytoma. Bytomia w pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza Hana do żywocie.
16: Prokuratura domaga się oprócz orzeczenia utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie w przyszłości popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
1: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zdecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dzień dobry. Powiedz, na jakim etapie są te prace?
17: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 000 zł za brak takiego wpisu. Dodatkowo, zgodnie z proponowanymi przepisami, rady gmin będą mogły szczegółowo określać zasady najmu. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tzw. szarej strefie.
1: Dramatyczna chwila na drodze w Łódzkiem. W miejscowości Gidle niedaleko Radomska zapalił się samochód osobowy, w którym uwięziony był nieprzytomny kierowca. Mężczyznę z płonącego wraku wyciągnęli strażacy.
18: Osoba była nieprzytomna z zachowanymi czynnościami życiowymi. Strażacy ugasili pożar. Po 15 minutach na miejsce dojechało pogotowie, któremu została przekazana osoba poszkodowana.
1: Mówi Marek Jeziorski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Poszkodowany 52-latek trafił do szpitala, odzyskał przytomność. Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto. Chodzi o tak zwane białe noce, czyli zjawisko, podczas którego słońce nie chowa się głęboko pod horyzontem. Nocne niebo pozostaje wówczas bardzo jasne.
19: I będą one trwały w Gdańsku do 2 sierpnia. I bardziej na południe, tym później się te białe noce zaczynają. I właśnie z punktu widzenia astronomii, no to nie jest to przyjemne zjawisko w kontekście, że dużo gorzej wszystko widać, dlatego że niebo jest jasne. Ale z drugiej strony, białe noce często w krajach skandynawskich symbolizują właśnie radość, dlatego że jest to światło słoneczne.
1: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianum w Gdańsku. Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia.
20: Chrząknąłem, aż dlatego, że poza anteną Katarzyna Pilewska powiedziała mi, że jest wielką miłośniczką białych nocy, prawda?
1: Tak.
20: Masz doświadczenia?
1: Dużo.
20: No to co oprócz tych białych nocy w pogodzie? Co masz nam do powiedzenia? Gdyby była pani tak uprzejma, donieść.
1: Wiem już, że będzie słonecznie w weekend. Jeżeli chodzi natomiast o nadchodzący tydzień, no to sporo deszczu w kraju, burze, ale temperatury takie nawet zachęcające, bo 19-20 stopni, no tak to.
20: No to obiecywali słońce i teraz co, znowu będzie deszczowo?
1: Będzie słońce, ale zobacz, no w środę 22 i słońce.
20: Katarzyna, idą w ogóle, co tam ten tydzień? Tam, kto to zauważy w ogóle? Czym jest ten tydzień wobec wieczności? Wyobraź sobie, dzisiaj przeczytałem i się zgadza, że idzie upał. Pierwszy upał w tym roku będzie w przyszłym tygodniu. Tak, po 30 stopni i w ogóle. Dzień dobry, poniedziałek. Ja nie wiem, jak to ugryźć, wiesz, to słowo. Jak powiedzieć... Poczekaj, ty jesteś aktorka. Proszę państwa, inaczej. Zaprosiłem specjalnie do studia aktorkę, która w tej chwili zagra nam wszystkim etiudę pod tytułem Poniedziałek. Prosimy.
21: Dzień dobry. Jaki dziś dzień? Poniedziałek!
20: Nie tak miało być.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Rację miał Andrzej Wajda, wiesz? Rację miał. To, że coś tam grają, coś tam marudzą, tam się nic nie dzieje. A konie są piękne. 5 minut po godzinie 14, no poniedziałek, no co tu dużo mówić.

0: Ja ostatnio widziałem Beyoncé i jeżeli ona się wystroiła jak Beyoncé, to znaczy, że się nie wystroiła. 11 minut mamy po godzinie 14, to trzeba zagrać inaczej ten poniedziałek, żeby wszyscy wiedzieli, że dzisiaj nie ma okazji do świętowania, że dzisiaj jest poniedziałek, że to jest taki dzień, taki wiesz, jeden z drugim, taki wiesz, że trzeba iść, tam coś trzeba porobić, tego... Nie wiem, o co mi chodzi, ale jest poniedziałek. Proszę Państwa, skoro jest poniedziałek, to jest Międzynarodowy Dzień Muzeów dzisiaj. Super po nocy muzeów. Jak byliście w weekend, to wiecie, z czym to się je. Że muzea, które co tydzień mają za darmo i tak wejście, trzeba było stać 3-4 godziny do tego muzeum, bo to była noc muzeów. Na tym polega noc muzeów. Dzisiaj jest także Dzień Mostowca i to jest ważne święto, bo trzeba budować mosty między sobą, a nie burzyć te mosty. Nie wolno za sobą palić mostów. Generalnie mostowiec bardzo ważna funkcja, bo gdyby nie mostowiec, to czego byśmy chronili w trakcie wojny? Czyli tak zwanych obiektów strategicznych. Dobra, poniedziałek 18 maja to jest najważniejsza informacja dzisiaj, ale uwaga, popołudnie. Mam nadzieję, dobre popołudnie. 609 2x869, numer do mnie. A co robicie, jak stoicie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ja na przykład wam gram, opatrzcie co. Dziękuję.

Nie wiem, czy u was też, ale u mnie dzisiaj jest 9. plenum spółdzielni Zenum. Wezmę gazetę do ręki. Co oni tutaj w ogóle z okazji poniedziałku, co oni tutaj w ogóle wymyślili w tych gazetach dzisiaj? Aż sobie przeczytajmy. No. Ziobro zwiał, no to wiadomo. Robert Lewandowski się żegna z Barceloną, to wiadomo. Nowi żołnierze nie przyjadą do Polski z USA, no to wiadomo. Wielka gwiazda w zwykłej knajpie, czyli że Edyta Górniak woli proste jedzenie. Trochę wiadomo, tutaj to wiadomo, nie jest nam do śmiechu. O, i to mnie zaciekawiło, bo od razu u góry jest artykuł pieniądze i że wcale nie jest nam do śmiechu, bo wyobraźcie sobie, podobno pacjenci się skarżą tak, że już bardziej skarżyć się nie da. Jak idzie się teraz do lekarza, to nie wiadomo, na co narzekać. Na to, czy boli, czy na to, jak jest drogo, albo na to, jak długo trzeba było na to czekać. I jak tutaj czytam, nie zanosi się na to, żeby ten system miał się, proszę państwa, zmienić. Ludzie chorzy się skarżą, zdrowi się skarżą, no bo jeszcze nie są chorzy, więc skarżą się na to, że kiedyś będą chorzy. Co tu robić? Co tu robić? Wyobraźcie sobie, że jak ktoś ma imieniny, urodziny albo inną okazję, to jak mu dzisiaj pożyczycie zdrowia, to pieniędzy już nie trzeba.

0: To jest poniedziałek, proszę państwa. Tak brzmi, tak wygląda poniedziałek. Na szczęście to jest ta jego lepsza muzyczna odsłona. Metko Namira, Freaky Like Me. 29 minut mamy po godzinie 14. Szybko liczę w głowie. 4, 3, 2, 6 spuszczam. Za minutę wiadomości.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Reklama.
0: 14.30 na zegarze skupiona Katarzyna Pilewska w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
7: Nowe ustalenia biegłych i wyniki sekcji zwłok przyczyniły się do zwrotu w śledztwie dotyczącym śmierci w Bali. 35-letni mężczyzna z Augustowa usłyszał zarzut zabójstwa. Chodzi o sprawę śmierci 27-latki w walentynkowy wieczór. Wcześniej para wynajęła domek nad jeziorem. Mężczyzna początkowo był w tej sprawie świadkiem. Sprawa nadal jest otwarta. Prokuratura wciąż przesłuchuje świadków. Mężczyzna nie złożył wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. Na razie został aresztowany na 2 miesiące. W toku śledztwa prokuratura odkryła też, że wcześniej miał znęcać się nad dwoma swoimi byłymi partnerkami. Izraelskie wojsko zaczęło przechwytywać łodzie z flotyli Somut. Na pokładzie są Polacy. Wcześniej władze Izraela zapowiedziały, że nie dopuszczą do przerwania blokady palestyńskiego terytorium. Na pokładzie jednostek flotyli jest troje Polaków. Rząd Turcji nazwał interwencję izraelską kolejnym aktem piractwa. A na koniec stolica. Tajemnicze znalezisko na dziedzińcu Pałacu Bryla. Odnaleziono róże wiatrów. To najciekawsze i najbardziej tajemnicze znalezisko i jak przekazują władze spółki Pałacu Saskiego, zupełnie niespodziewane. W okolicy dawnego Pałacu Bryla prowadzone są prace archeologiczne związane z planami jego odbudowy.
0: I tam kiedyś prawo jazdy zaginęło, wiesz, w tamtych okolicach. Liczę na szczęśliwy finał tej sprawy. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, Blue Cafe, za chwilkę You May Be In Love, czyli pieśni o miłości. 28 minut i mamy 15.

Ależ to jest wakacyjna piosenka i właśnie taka ma być. Kojarzą mi się takie wakacje, to był, nie pamiętam, który dokładnie rok, ale był super. Byłem wtedy nad morzem i wszędzie była grana ta piosenka. A propos morza, wyobraźcie sobie, że Bałtyk w tym roku oblegany jak nigdy. Podobno od 10 lat nie było takiego obłożenia, jeżeli chodzi o wakacje nad pięknym polskim morzem. Dlaczego? A no wiadomo, bo za granicą niebezpiecznie, drogo, bo w euro boli dwa razy bardziej. Poza tym umówmy się. Już zamykamy oczy, teraz jesteśmy oczami wyobraźni w Mielnie. Poranek jak po bitwie pod Grunwaldem. Wszędzie leżące ciała, na szczęście ludzi żywych, do tego leżące przedmioty. No nie zachęcające?

0: Right, i oczywiście Regard w Vox FM, 3,5 minutki. Mamy do godziny 15. Uwaga, mieszkańcy Krakowa, a zwłaszcza Nowej Huty, bo nie wiem, czy to Kraków, czy nie Kraków, żartuję, ale wiadomo, o co chodzi. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza wielką akcję, szuka odważnej firmy, która podejmie się misji rodem, co tu dużo mówić, z filmu katastroficznego. Chodzi o oczyszczenie dna zalewu nowochódzkiego z nagromadzonych przez lata namów i materii organicznej. Dodatkowo w pakiecie jest ratowanie tamtejszej wyspy, bo brzegi zaczynają powoli, co tu dużo mówić, zanikać w odmętach. Nie wiem, czy ktoś się podejmie takiej zabawy, czy się nie podejmie, bo co jak co, ale oczyścić dno z muł może mieć nomen omen drugie dno. 3 minuty do godziny 15 mamy już teraz, za chwilkę wiadomości Vox FM, a po wiadomościach czeka na was Lorin, Eurowizyjna.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama.
13: Premier reaguje na turbulencje w relacjach Europy z USA. Chodzi o wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Od tego zaczniemy. Za chwilę też matura pod lupą prokuratury. Chodzi o publikację arkusza w internecie i jeszcze popularność lokalnej żywności. Nasz reporter zajął się tym tematem. Na koniec jego relacja.
14: Na koniec wiadomości Vox FM o godzinie 15, bo właśnie wybiła na zegarach. Zaprasza Katarzyna Pilewska, która jest już w studio.
13: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego z okazji podpisania umowy na powstanie w Dęblinie centrum serwisowego silników do czołgów Abrams.
15: Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że no, trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
13: Premier odniósł się też do ostatnich decyzji amerykańskiej administracji.
15: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
13: Do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie MONT, Cezary Tomczak i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei główny dowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKS złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
16: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
13: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
5: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
13: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora. Co robimy w strefie ciszy? To sprawdziło PKP. Pasażerowie, ponad 50%, najczęściej czytają tam książki. 29% z nas słucha muzyki lub ogląda krajobraz za oknem, z kolei 28% podróżnych śpi. W ciągu 10 lat ze strefy ciszy w pociągach skorzystało ponad 8 milionów osób. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele pomidory, ogórki i jabłka, a szczegóły Dawid Olszewski.
17: Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
18: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie polskie.
19: Zerka pani?
18: No zerka. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
20: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
17: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
21: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
17: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
13: A w sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia. Część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
14: Po czym poznać, że warzywo albo owoc jest świeży, to za chwilkę zdradzimy. Jest jedna metoda, ale co tam w pogodzie, proszę pani?
13: Co tam w pogodzie? W tym momencie najcieplej jest w Terespolu, ponad 20 stopni.
14: Jadę.
13: W Zakopanem niecałe 8.
14: Nie jadę.
13: Deszczowe dni nas czekają, ale temperatury takie nawet zadowalające. 20 stopni dzisiaj, 20 jutro, 20 nawet 2 w środę.
14: Ale ja chcę tylko a propos tych deszczowych dni, aha, bo posprawdzałem to bardzo dokładnie. Muszę wyjaśnić, bo to są takie deszczowe dni w kratkę. Bo będzie deszczyk, ale na przemian ze słońcem. To nie jest tak, że będzie lało, prawda?
13: Zgadza się.
14: W radiu nie widać, jak się tak macha głową, więc...
13: Panie redaktorze, zgadza się.
14: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, 5 minut mamy po godzinie 15, a redaktor gdzie się wybiera w tym roku na wakacje?
13: Redaktorka?
14: Pilewska.
13: W listopadzie na Maltę.
14: A dlaczego dopiero w listopadzie? Bo nie mam pieniędzy.
13: Nie mam pieniędzy.
14: No to, czyli wybierasz się z dużego pokoju do małego, prawda? Bo masz dwa.
13: I pokoju z kuchnią, tak, tak.
14: Czyli jednak...
13: Mam trzy pokoje.
14: Nie, to jest przesada.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
14: Jak ty masz trzy pokoje?
13: Ale są takie bardzo malutkie.
14: No to ów.
13: Taki pokój sypialnia i teraz jeszcze biurowy.
14: Jak to by zapytała moja sąsiadka? Ja jestem ciekawa, skąd pani ma na to wszystko pieniądze?

Już więcej ich matka nie miała. Ekipa, wujek Łuki, Wiktoria Niekało, Michu Kontrabas, okolica, kuzyn Michu. Matko jedyna, naprawdę, bez przesady. 12 minut mamy po godzinie 15. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim w poniedziałek 18 maja. Czyli w dzień, mam nadzieję, dobry. Zwłaszcza, że jeżeli ktoś nie lubi poniedziałku, to pamiętajcie, że poniedziałkowe popołudnie to już jest prawie wtorek. Czyli taki porek. Trochę poniedziałku, ale już jednak więcej wtorku, prawda? Dzisiaj jest dzień mostowca. Ja coś czuję, że dzisiaj budowania mostów to za bardzo nie będzie. Przy poniedziałku jeszcze okazja do świętowania. Chyba, że ja żyję jeszcze w poprzedniej epoce. Tak może być. 609-2x869 padło pytanie, co robicie, jak stoicie? Cześć. Pisze Mirek, stały słuchacz. Stoi i prasuje koszulę. Nie cierpię. Dziwne. Jak prasujesz, to nie wiem, jak to robisz. Stoję, pisze Tomasz, obserwuję, jak mój kolega Sławomir ciężko pracuje, a ja nie robię nic. A to wy budujecie drogi, tak? Wiele wyjaśnia.

A to oczywiście wasz ulubiony Szymon Piekarz, czyli Sean Baker. Give w Vox FM 19 minut po godzinie 15. Dzień dobry, w poniedziałek raz jeszcze. Mam świetną wiadomość teraz dla wszystkich, dla których wizyta w urzędzie gminy to jest doświadczenie porównywalne z wyprawą na 8-tysięcznik. Wiem, że takie osoby istnieją. Witam w klubie. Gazeta Prawna donosi, że rząd szykuje potężną rewolucję, uwaga, w dowodach osobistych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to seniorzy, którzy skończyli 70 lat, dostaną dowód osobisty ważny nie przez dekadę, ale aż przez 15 lat. Zmiany mają objąć ponad 3,5 miliona Polaków. Chodzi o to, żeby nasi dziadkowie, nasze babcie nie musieli co chwilę biegać do fotografa, walczyć z urzędowymi wnioskami, tłumaczyć pani w okienku, że na zdjęciu sprzed 10 lat to naprawdę oni, tylko po prostu bez okularów. Ale tak swoją drogą, taki dowód ważny przez 15 lat to jest naprawdę wyższa szkoła fotografii, tak sobie myślę, bo trzeba wybrać naprawdę dobre zdjęcie. Przecież nikt nie chce przez półtorej dekady legitymować się miną pod tytułem właśnie przypomniałem sobie, że zostawiłem żelazko na gazie. Czyli takie klasyczne zdjęcie do dowodu. Drogie babcie, drodzy dziadkowie, życzymy wam w takim razie tak dobrej fotki, żeby panowie z kontroli biletów prosili was o autografy. A tak swoją drogą to jest genialna sprawa. No 15 lat, przecież w tym czasie zdążą się zmienić trzy rządy, w Warszawie wybudują może nawet kolejną linię metra, a dowód ważny.

0: Za wszystko i za nie stopki, miły panie, oczywiście Defis. Sprawdzam, jak to wyglądało w piątek w ostatnim notowaniu bez listy. Drugie miejsce, ale wybaczalnie, bo na jedynce Harris z Andym Dustem, nasz Harris, także no w tym wypadku okej, ale jakbyście zmienili zdanie, kto wie, to już przy poniedziałku możecie dać plusika, minusika. To jest fajny w ogóle pomysł, zajrzeć na voxfm.pl i zrobić sobie króciutką przerwę od pracy, a wiem, że się przyda. Skąd wiem? 609 2x869 SMS-ek od was. Co robicie, jak stoicie? Ja często pytam korki o to i zastanawiam się, co tam słychać na drogach i w korkach tak zwanych, ale okazuje się, że Mariola pisze: siedzę w biurze, siedzę i końca nie widać. Myślałam, że wyjdę o 16, ale szef się dzisiaj uwziął, dał nam tyle roboty z koleżanką, że jak wyjdziemy stąd o 18, to będzie dobrze. Mariolka, no ja mogę pocieszyć ciebie tylko tak, są tacy, którzy wychodzą jeszcze później, a po drugie, pomyśl sobie o tym, co mają powiedzieć ludzie na przykład, którzy są na dachach. U nich dodatkowe 2 godziny oznacza często...
1: To jest dzień z VOX FM.
0: Dosłownie w przenośni, że gorzej i wyżej być nie może. Za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Reklama.
11: Proszę teraz wszystkich o skupienie, dlatego że Katarzyna Pilewska przynosi do studia najświeższą porcję wiadomości Vox FM i bardzo chcę was poinformować. Zaczynamy.
12: Złapano 15 kierowców pod wpływem alkoholu. O poranku na A2 policjanci sprawdzili trzeźwość 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych kierowców pod wpływem alkoholu. Rekordzistą został kierowca osobówki, który w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. Przypomnijmy, za jazdę pod wpływem grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Zamordował swoją żonę, grozi mu dożywocie. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Koziegłowach. Do tragedii doszło w ubiegłym roku. 59-letni Roman R. oblał żonę żrącą substancją i zamordował. W chwili czynu był trzeźwy, nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Miał orzeczony zakaz kontaktowania się z żoną. Musiał również opuścić zajmowane z nią mieszkanie. Był skazany za znęcanie się fizyczne i psychiczne. Tropią narkotyki, papierosy i walutę, a ich nosa nie da się oszukać. Do warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej dołączyła Maja, owczarek holenderski.
13: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
12: Mówi Marta Rosiek z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Maja to już 17 psi funkcjonariusz w regionie.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: Na początek tenis i awans Magdaleny Fręk do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Realem Betis. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu, podczas uroczystości, odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom i jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
11: Bo ja obiecywałem, że będą porady. Że będą porady
12: na zdrady?
11: Nie, no aż tak to nie. To nie ten program, to rano, to u Pawelca. Jak odróżnić świeże warzywa i owoce?
12: A tak, no.
11: Zapomniałem, będzie za chwilę. Jak nie zapomnę.

Co ciekawe, są tacy, którzy za Eligolding nie przepadają. Chciałbym ich serdecznie poznać i uścisnąć im dłoń. Nie rozumiem. Proszę Państwa, są nowe dane o inflacji. NBP ujawnia nowe dane za kwiecień. 3%, tyle w kwietniu wyniosła inflacja bazowa, cokolwiek to znaczy. Pokazuje długofalowy trend, w jakim stopniu jest trwała i tak dalej. Generalnie uproszczę Wam to i przełożę na język polski. Dobrze to już było, tanio to już było, nawet jak coś się zmieni, to taniej po prostu nie będzie. Cookies, całuj mnie! Czyli taka propozycja na dobre popołudnie, niezależnie od wszystkiego. Inflacji, nie inflacji, po prostu całuj.

0: Ona miała suknię kolorową, przekonuje Lonki Junior i ja im wierzę. 4,5 minutki, mamy do godziny 16. Jeżeli jedzie obok was pani w kolorowej sukni, no to wiecie co robić. Przywitajcie się ładnie, później posłuchajcie wiadomości, później posłuchajcie Ace of Base, a później dzwońcie, bo po 16 sprawdzamy, czy poniedziałek na tak, czy na nie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
0: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 7:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
2: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
2: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
12: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
22: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
23: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
26: Wiceszefowie MON jadą do USA, w tle wstrzymana rotacja amerykańskiego wojska. Za chwilę też Kraków i groźny wypadek. Do szpitala trafił 9-latek. A na koniec jeszcze smoki na trawnikach Ostródy. Posłuchajcie.
0: Słuchamy z największą przyjemnością. Katarzyna Pilewska zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM na zegarach punktualnie 16.
26: Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
3: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
1: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
4: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
1: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
26: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczynę dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
5: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby, w tym służby ratunkowe. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
26: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowcę autobusu policja zatrzymała prawo jazdy. Trzy osoby zatrzymane w sprawie śmierci 47-letniego mieszkańca Ukrainy. Ciało mężczyzny odnaleziono wczoraj w południe w parku w Siebodzicach na Dolnym Śląsku.
6: Ten mężczyzna to jest 47-letni obywatel Ukrainy. Do tego postępowania zostały zatrzymane trzy osoby. To również są obywatele Ukrainy, mieszkańcy pobliskiego hostelu, niedaleko miejsca ujawnienia zwłok tego mężczyzny. Dwóch z nich były to osoby trzeźwe, jedna osoba była nietrzeźwa.
26: Informuje prokurator Łukasz Cimała z Świdnicy. Ciało 47-latka skierowano na sekcję zwłok. Jej wyniki mamy poznać dzisiaj. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
9: To zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przydeptane szlaki wyżej. Przypuszczamy, że będzie aktywność niewielkich lawin. Tutaj jest problem taki bardziej, że taka lawina może nas zrzucić gdzieś niż zasypać.
26: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Taka sytuacja w maju w górach nie powinna nikogo dziwić. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i w Tatrach. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest już 5 takich figurek, a w planach są kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
11: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
26: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy oraz rozpoznawalnymi miejscami i wydarzeniami w mieście.
0: Ja chyba za dużo z dziećmi przebywam, bo jak powiedziałaś, że w Ostródzie na chodnikach pojawiły się smoki, to myślałem, że to takie te do ciągania. Głodnemu chleb na myśli.
26: Chyba tak.
0: 4:04 w pogodzie. Proszę Państwa, trochę dobrych, trochę złych informacji. Nie wiem, czy... Znaczy w sumie...
26: Kto bierze jakie?
0: No bo tak, deszcz. Ale to w sumie dobre informacje. Zobacz, jak jest zielono.
26: No właśnie, to jest dużo piękniej niż jeszcze było 2 tygodnie temu. Prawda. Bo wszystko tak kwitnie, aż trzeszczy.
0: To tej nocy będzie przepięknie w Koszalinie, Bydgoszczy, w Olsztynie, w Warszawie, w Kielcach, w Lublinie i w Zakopanem, bo tam wszędzie się pojawi deszcz. Mm-hmm. W okolicach Katowic to nieważne, bo i tak nic nie będzie widać, bo tam mgła.
26: Dokładnie.
0: Tudzież mgła. 9-10 stopni w Szczecinie, 4. Co tam się wydarzyło w tym Szczecinie? Słuchaj, wyobraź sobie, że znowu zapomniałem i nie powiedziałem z tymi, naprawdę.
26: Znowu z tymi owocami, no teraz.
0: Może od razu powiem.
26: Dawaj.
0: Proszę Państwa, bo padło pytanie.
26: Tak.
0: Jakie? Pamiętasz? Bo mówiłem dwa razy.
26: Jak rozpoznać, że warzywa i owoce są świeże?
0: Bo są droższe.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
0: Kaśka, no ale przysięgam, tak było. Ostatnio kupuję arbuza i wyobraź sobie, są dwa arbuzy. Leży arbuz tańszy i jest napisane arbuz, a obok leży arbuz świeży i jest droższy. Naprawdę, słowo honoru. Taka sytuacja. Jak macie inne pomysły, o co tu chodzi, to dajcie... Może jeden był bezpestkowy?
26: Albo większy.
0: Albo proteinowy, bo to jest ostatnio bardzo modne i cena od razu do góry. Nie wiadomo. Katarzyna, do widzenia.
26: Do widzenia wszystkim.
0: A ja ci mówię dzień dobry. Kamil Rutkowski, ostatnia godzina naszego spotkania, ale poniedziałkowego. Za chwilę sprawdzamy, co z tym poniedziałkiem.

0: wielka impreza.
1: Rihanna i Calvin Harris. 12 minut po 16. Rok szkolny powoli dobiega końca, bo o tej porze, mniej więcej na tej wysokości maja, czyli 18 maja, można powiedzieć, że to wszystko zmierza ku nieuchronnemu końcowi, czyli zakończeniu roku szkolnego. I teraz tak, jedni się cieszą, bo mają spokój, a drudzy, jak gdzieś tam coś poprawić trzeba i tak dalej, tak nie za bardzo, nie za bardzo. Bo nie wiadomo, co będzie na tych świadectwach. Czy tam będzie pasek, czy pasek będzie gdzie indziej. Nie, to żartuję oczywiście, nie będzie. Nikt się nie zrobi. Nie wolno tego robić, nie wolno. Teraz są inne zupełnie psychologiczne metody znęcania się nad dziećmi, jak to ładnie mawiali w pewnym polskim filmie. Idzie nowe od przyszłego roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej wzięło się za ważki temat dziennika elektronicznego, bo już nie ma tych papierowych dla niezorientowanych. W ogóle szokiem dla mnie w szkole w tym roku było to, że nie ma nawet zielonych tablic. Teraz są elektroniczne tablice. Już nie ma po co chodzić, żeby zmoczyć szmatę. Co ludzie robią na przerwach? Teraz te dzieci nie mam pojęcia. No nieważne. W każdym razie będzie nowy dziennik elektroniczny, bezpłatny, co najważniejsze, bo obecny tam coś trzeba czasami gdzieś tam, żeby to działało dobrze, to dopłacić trzeba. Pilotaż nowego rozwiązania ma ruszyć w roku szkolnym 2026-2027. Elektroniczny dziennik lekcyjny, jak czytam, będzie do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Brak kosztów po stronie użytkownika, wysoki poziom zabezpieczeń technicznych i wzmocniona ochrona danych osobowych. Zainteresował mnie z punktu widzenia oczywiście ucznia ten wysoki poziom zabezpieczeń technicznych. Za moich czasów w papierowych dziennikach też taki istniał, ale i tak się dopisywało.

0: że nie idziemy do domu, śpiewa Kungs, ja wam rzucam hasło poniedziałek i pytam, co wy na to?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: 609-2x8-69, numer prosto do studia, służy do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy poniedziałek to jest dzień na tak, czy dzień na nie. I oczywiście dlaczego, to by było super. 609-869-869, krótkie, szybkie pytanie. Mam nadzieję, troszkę dłuższe odpowiedzi. Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie. Chodzi oczywiście o poniedziałek, tak zwany dzień dzisiejszy, czyli 18 maja. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Kto tam chrząknął?
4: Cześć, Paweł.
0: Paweł, odchrząknąłeś tak, że nie wiem, czy dzień na tak, czy dzień na nie?
4: Powiem ci, że sam nie wiem, bo zaspałem do pracy.
0: Na którą?
4: Na 14.30.
0: Uff, bo jakbyś teraz zadzwonił i powiedział, że właśnie się zorientowałem, że zaspałem do pracy na 8, to byłby dopiero dobry wynik. Ale jak rozumiem, bez tak zwanego przypału?
4: No bez, jeszcze bez.
0: No to dzień na tak, to dzień na tak, spokojnie. Ale zaspać na 14.30, czuję, że tam był dobry weekend. Pozdrawiamy, zdrówka życzymy, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Marek z tej strony.
0: Cześć, Mareczku. Poniedziałek tak czy nie u ciebie?
5: Oczywiście, że tak. Załadowany lecę na Warszawkę, szybki rozładunek i jutro od początku.
0: Pięknie, pięknie, cudownie. Życzymy, proszę przepuścić kolegę. Kolega ma tutaj specjalne chody. Wiecie, jak generała brygady. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Przemek z tej strony.
0: Cześć, Przemuszku.
6: Tak, właśnie super. Kończę pracę, jadę się dziećmi zajmować.
0: Pięknie. O, kochany. Odpowiedzialne zajęcie w takim razie. Dobra, to nie przeszkadzamy, bo to nie ma co wisieć na telefonie. Quality time. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Cześć, jak
7: masz? Patryk z tej strony.
0: Cześć, Patryczku. Poniedziałek tak czy nie u ciebie?
7: No tak, byłem, choć byłem dzisiaj u dentysty,
0: o,
7: ale zrobiłem ząbki sobie, już nie boli. Trochę kasiurki się wydało, ale trudno.
0: Trzeba, wiesz, żeby nie bolało, ale poszedłeś, bo bolało, czy uprzedziłeś fakty?
7: Poszedłem, bo bolało.
0: Jak ja?
7: Nie obyło się bez kanałowego.
0: Kochany, jak u mnie. Moja dentystka zawsze mnie pyta, naprawdę dopiero jak boli, nie można było wcześniej? Nie można. 609-869-869, kogo witamy na antenie? Halo, dzień dobry.
8: Tomek ze Szczecina się kłania, witam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, Szczecin. To prawda, że u was tak zimno cały czas?
8: No chłodno, powiedzmy sobie szczerze.
0: Czyli dzień na nie.
8: Nie, dzień na tak, a jeszcze za chwileczkę, choć służbowo, wybieram się do Międzyzdroju.
0: O, ale dzień na tak dlatego właśnie, że jedziesz, czy coś tam się wydarzyło sympatycznego?
8: Nie, generalnie właśnie dlatego, że jadę. Nie będę musiał siedzieć w domu po południu, nie będę musiał kisnąć i no, pewnie kilka złotych się wyda, ale zawsze to do przodu i gdzieś nad morzem, tak?
0: I to nie było opłacone.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Aczkolwiek brzmiało jak gotowa reklama Międzyzdroju na poniedziałkowe popołudnie.

0: Tu Kolorys i oczywiście La Full w Vox FM. 27,5 minuty mamy już po 16, a to oznacza, że za 2,5 minuty wiadomości, ale jeszcze rzut oka wiadomości od was 609 2x869. Dzień na nie, bo ja też byłam u dentysty i było zamknięte. To dlaczego na nie?
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
14: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: Reklama.
0: Powiem tak, skoro na zegarach 16:30, a w studiu zameldowała się Małgorzata Łukowska, witamy.
15: Dzień dobry.
0: To oznacza, że czas na wiadomości.
15: Na początek Wielkopolska i ogromny korek na wojewódzkiej 307 w kierunku Buku. Powodem stłuczka czterech aut między Zakrzewem a Sierosławiem. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Paweł K. bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności poprzez ucieczkę oraz ukrywanie się. Tego rzekł dziś Olsztyński Sąd Okręgowy w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Przypomnijmy, za mężczyzną został wydany list gończy po tym, jak nie stawił się do odbycia kary. Policjanci namierzyli go w okolicach Chrubieszowa. Paweł K. miał być zaskoczony wizytą mundurowych. Na razie nie wiadomo, do którego więzienia trafi. Wiadomo za to, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po odbyciu 3/4 kary. Na koniec jeszcze moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw, szczególnie pomidory, ogórki i jabłka. Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jak mówi dietetyk Daria Szcześniak, jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami.
16: Mamy tą świadomość, chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Cieszy mnie to bardzo, jednocześnie też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy również na tych targowiskach pracują. Również na tych rynkach możemy trafić na nowaliki szybciej niż w popularnych marketach.
15: W sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
0: Jest szansa, że te warzywa i owoce były w tym studiu, dlatego że Małgorzata Łukowska, redaktor oczywiście, ma pytanie.
15: Dlaczego ten stół jest taki tutaj ubrudzony?
0: Chciałem ci przerwać, rurku! Kto tu odpowiada? Snap Redem is a Dancer, Moka, Rex Braxton i Emigrant, bo tylko jeden na falochronie już za chwilę. Mamy 28 minut do 17:00.

0: Na falochronie, a mówiliśmy dzisiaj już o tym, że polski Bałtyk ma podobno pobić rekord, jeżeli chodzi o to, ile ludzi będzie wypoczywać w tym roku w wakacje nad właśnie pięknym polskim zimnym morzem. Także jeżeli chodzi o żele na odmrożenia, to schodzą w tempie masowym. Ale ja bym chciał się na chwilkę przenieść na południe Polski, bo Podhale podobno bardzo światowe. Ma być podobno niesamowicie. Polska organizacja turystyczna donosi, że z powodu zamieszania z lotami, drugiego paliwa i tak dalej, turyści z Europy Zachodniej mają masowo zmieniać plany. I teraz trzymajcie się mocno. Zapomnijcie o Dubaju, zapomnijcie o jakichś luksusowych hotelach w Turcji czy jakichś leżakach w Egipcie. Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy pakują walizki i ruszają prosto do Zakopanego. Zakopanego. Ale nie myślicie, że polują na oscypka z żurawiną. Otóż z analiz wynika, że hitem sezonu i główną atrakcją, którą koniecznie chcą zobaczyć ci Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy, chcą zobaczyć na własne oczy, jest, uwaga, zakutana gaździna. To jest cytat. Czyli tradycyjna góralka w pełnym regionalnym stroju. Oni podobno po to dokładnie przyjeżdżają do Zakopanego. Ja muszę przyznać, że to jest genialna zmiana, no bo po co komu jakiś najwyższy wieżowiec świata w Dubaju, jakieś sztuczne wyspy, skoro można postać w gigantycznym korku na Zakopiance, na Krupówkach zrobić sobie selfie z prawdziwą gaździną w pięciu spódnicach i to nałożonych naraz. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zachodni turyści są gotowi na to zderzenie kultur, no bo o ile w Dubaju płaci się zaklimatyzowane dolary, o tyle u gaździny za zdjęcie trzeba zapłacić twardą gotówką, a negocjacje ceny, jak wiecie, mogą być trudniejsze niż rozmowy w ONZ.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ej, ale nie ma tak, że zdjęcie na chwilę, tylko ej!

0: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Jestem kto?
2: No to ja jestem.
1: Słuchaj, ostatnio popadało.
2: No tak, był deszcz, prawda?
1: I mam wrażenie, że trawka jest bardziej zielona niż była.
2: No może tak być, no.
1: No to ty nie wiesz? To kto ma wiedzieć?
2: Słuchaj, po 17 więcej powiem.
1: Program na pełne już za chwilkę poniedziałkowy, a my słyszymy się jutro wtorkowo po 14. Dzięki za dziś, bye bye.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Vox Alert.
5: Vox Alert.
4: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
5: Vox Alert.
4: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, to w sprawie 13-latka z gminy Barciany. Na flotyli płynącej do strefy gazy są Polacy, te informacje potwierdza nasze MSZ. W zamian za korepetycje, pieniądze na rzecz wykładowcy, śląscy studenci ruszają z wyjątkową akcją.
19: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
18: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem w Arklitach na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach wie nasza reporterka Anita Zalewska.
20: Od wyników sekcji zwłok zależeć będzie dalsza decyzja prokuratury dotycząca postawienia zarzutów wobec 4 zatrzymanych mężczyzn. Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
21: Dopiero jak się zapoznamy z wynikami, zostanie wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
20: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
18: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotyli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Globalna flotyla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wiewór.
22: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze, nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
18: Flotyla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowała jesienią 2025. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Dwie osoby zatrzymane. To pobójce, do której doszło w piątkowy wieczór w jednym z lokali na toruńskiej Sterówce. Okoliczności zdarzenia ustala policja, mówi Dominika Bocian z policji.
1: Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało czterech klientów. Pomiędzy tymi osobami doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają jej szczegółowe okoliczności.
18: Nieoficjalnie mówi się, że bójka miała związek ze środowiskami pseudokibiców. Korepetycjami chcą pomóc choremu profesorowi. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy, Łukasza Dawidowskiego. Wystarczy 50 zł. A z pomysłodawcą akcji, Arkiem Gnusem, rozmawia nasz reporter Dariusz Brąbasz.
6: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnych pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
8: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
6: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
18: Zbiórkę na rzecz Łukasza Dawidowskiego znajdziecie na stronie zrzutka.pl.
19: Umówmy się, dzisiejszy dzień nie najgorszy nie tylko dlatego, że jest poniedziałek, chociaż wiem, poniedziałki bywają trudne, ale też jeżeli chodzi o pogodę, tak patrzę na nasze mapy pogodowe i one mi mówią, że dzisiaj Polska deszczowa. I faktycznie ten deszcz gdzieniegdzie może się pojawić, ale myślę, on chyba raczej przeważać nie będzie. Okolice 20 w centrum, 12 stopni na północy kraju, 16 może się pojawić na zachodzie, 12 na południu i 19 na wschodzie. Czyli źle nie jest. Na pewno nie jest tak źle, jak mogłoby być. Z drugiej strony, umówmy się, w końcu mamy już drugą połowę maja, więc chcielibyśmy jednak już wyższych temperatur. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Hypaton, Out of My Head w Vox FM w rytmie hitów. 9 minut, jeszcze 9 minut po godzinie 17. Mówię jeszcze, bo za kilka będzie 10 sekund, dosłownie. Tak patrzę sobie dzisiaj na kalendarz, kalendarz świąt nietypowych, z nadzieją, że coś znajdę, coś ciekawego, jakieś święto, o którym warto będzie wspomnieć, o którym warto będzie powiedzieć, może jakiś dzień, może jakieś wydarzenie i tak naprawdę nic specjalnego tutaj nie ma. Dzień Mostowca ewentualnie mamy, albo Międzynarodowy Dzień Muzeów, więc jeżeli słuchają nas jacyś sympatycy muzeów, albo kustosze, osoby pracujące w muzeach, to serdecznie Was pozdrawiamy. Za kilka chwil poniedziałkowa zagadka cioci Madzi, wiem tylko jedno, dzisiaj będzie naprawdę trochę trzeba pogłówkować i będzie trochę matematyki. No i zaczynają się schody.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tymczasem, zanim zagadka, to gramy w rytmie hitów, Boys i Miłość. Można zrobić głośniej.

0: cioci Madzi.
1: Nie wiem dokładnie, co dzisiaj ciocia Madzia wymyśliła, natomiast wiem, że dzisiaj trzeba troszeczkę pogłówkować i to tak naprawdę pogłówkować, bo zagadka będzie matematyczna, matematyczno-logiczna, o tak można ją nazwać. Więc uwaga, zamieniać się w słuch i słuchać, a jak ktoś zna odpowiedź, no to rzecz jasna odpowiadać. Proszę bardzo, ciocia Madzia, to twoja chwila.
2: Dzień dobry, kochani słuchacze Radia Vox FM. Z tej strony ciocia Madzia. To jak? Gotowi na nową zagadkę? Uwaga! W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
1: Mówiłem, że trudne. No ja się zgubiłem, ale jak ktoś wie, zna odpowiedź, to śmiało. 6098698869. Czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.
0: Zagadka cioci Madzi.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Tej pani chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś zapomniał, jak ona się nazywa, to jest Sabrina z utworem Boys. I myślę, że nie jeden pan miał plakat Sabriny nad swoim łóżkiem. Przypominam dzisiejszą zagadkę Cioci Madzi, proszę bardzo.
1: W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
0: Jeżeli znacie odpowiedź na tę zagadkę, to 609-869-869. Pod ten numer piszecie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Uwaga na zablokowaną krajową 78 w Świętokrzyskiem. To potem jak w Jędrzejowie. Metalowe rury spadły z ciężarówki i uderzyły w jadącą za nią osobówkę. Kierująca autem trafiła do szpitala. Obecnie odcinek między Zawierciem a Kielcami oraz dwa pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z S7 są zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rowerzysta, który przewrócił seniorkę we Wrocławiu, jest poszukiwany. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta szarpie i przewraca 80-letnią kobietę na ścieżce rowerowej. Do zdarzenia doszło 11 maja przy Piliczyckiej we Wrocławiu. Kobieta złożyła zawiadomienie, a funkcjonariusze czekają na jej dokumentację medyczną, mówi Wojciech Jabłoński z policji.
10: W tej chwili to postępowanie prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Mówimy tutaj o przestępstwie, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 1 roku. Oczywiście, jeśli ta dokumentacja medyczna wskazywałaby na to, że jest to powyżej dni 7, no to tutaj mamy do czynienia już z zupełnie inną kwalifikacją.
9: Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają informacje o poszukiwanym mężczyźnie. Shakira uniewinniona. Hiszpański sąd stwierdził jednoznacznie, wokalistka nie jest oszustką podatkową. Państwo będzie musiało teraz zwrócić jej około 60 milionów euro. Problemy Shakiry zaczęły się w 2011 roku, kiedy była związana z piłkarzem Barcelony Gerardem Piqué. Sąd zarzucił jej wtedy, że nie płaci podatków, ale by obrona udowodniła, że artystka większość czasu spędzała i tak poza Hiszpanią. Zagrała wówczas ponad 40 koncertów na całym świecie. Hiszpański fiskus zapowiedział, że złoży odwołania od decyzji i nie odda wokalistki z pieniędzy do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Kamil Majszak przegrywa w pierwszej rundzie turnieju ATP w Hamburgu. Pokonał go Argentyńczyk Camilo Hugo Carabelli 6-1, 2-6, 3-6. Majszak był jedynym Polakiem, który zgłosił się do tej imprezy. Zmagania w Niemczech to ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. Pod koniec czerwca z miasta RME wystartuje tegoroczny Tour de France. Na razie wiemy, że w pierwszej fazie ścigania kolarze pojadą przez 4 departamenty należące do regionu Szampanii. Pełną trasę mamy poznać w późniejszym terminie. To będzie już 115. edycja wydarzenia. Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył kontrakt o kolejny sezon. Umowa z katalońskim klubem będzie go obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Niemiecki szkoleniowiec w ciągu 2 sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.
0: Dwadzieścia sześć minut do 18:00.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No, dzisiaj zagadka taka, która potrafi troszeczkę poplątać w głowie. Ze mną z tym tematem Ania. Cześć, Aniu.
2: No, witam.
1: Powiedz mi tak, na początek, jak ci mija ten poniedziałek? Jaki on dla ciebie jest?
2: W sumie dobry. Wygrałam w zdrapce.
1: O, proszę.
2: Byłam na zakupach. Niedużą sumę, ale 5 zł wygrałam.
1: Słuchaj, zawsze do przodu.
2: Tak.
1: Dobrze, Aniu, ja w sprawie zagadki się z tobą kontaktuję, ale może najpierw ją przypomnimy. Co ty na to?
2: Dobrze.
1: Dobra, to tak, żeby każdy miał jeszcze szansę ją usłyszeć.
3: Cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
1: No właśnie, ile jest kotów? Teraz odpowiedzi słuchaczy, proszę bardzo.
4: Moim zdaniem to 5 kotów. Paulina.
1: Okej, Paulina twierdzi, że 5.
5: Odpowiedź na pytanie jest 5 kotów. Wojtek.
1: Wojtek też twierdzi, że 5 kotów. Aniu, ile jest kotów w pokoju?
2: Według mnie 4, bo są 4 kąty, to i 4 koty.
1: Logiczne myślenie, ewidentnie. Sprawdzamy odpowiedź, proszę bardzo.
3: Poprawna odpowiedź to 4 koty.
1: 4 koty, masz rację, 4 koty, bo 4 kąty. Także Aniu, jesteś jedną z nielicznych osób dzisiaj, słuchaj, które znały poprawną odpowiedź na tę naszą dzisiejszą zagadkę, zagadkę cioci Madzi. Dlatego z tego miejsca, słuchaj, ja mam taki pomysł. Voxowe gadżety wędrują do ciebie, co ty na to?
2: Super, się cieszę.
1: No i bardzo fajnie, my też się cieszymy, pozdrawiamy.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Alchemist Project i Tell Me. Jeżeli ktoś stoi w tym momencie w korkach, to myślę, dostał takiej pozytywnej energii. I być może ktoś obok, kto stoi też w korku razem z wami, dziwnie się na was patrzył, bo na przykład wariowaliście muzycznie w samochodzie. Ale to bardzo dobrze, trzeba mu było powiedzieć, opuścić, trzeba i powiedzieć, słuchaj, włącz Vox FM, oni tam super grają w rytmie hitów, zobaczysz, będzie się stało znacznie, znacznie przyjemniej. 12 minut do godziny 18, to teraz, skoro już było takie super przyspieszenie, to może delikatnie zwolnijmy, co by na to, tak żeby się odprężyć, wyluzować. Luis Fonsi i Despacito już teraz.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.
3: Ay.

0: Backstreet Boys i Everybody w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty nieco ponad do godziny 18:18. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju, tych płynących ze świata i tych, o których po prostu musicie wiedzieć, więc zakładam, że chcecie być na bieżąco, dlatego koniecznie zostańcie z nami, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił?
3: To możemy.
2: To możemy.

0: awaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już trwa, ale...

0: audycję codziennie po 18.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama. Metalowe rury spadły na samochód. Do wypadku doszło na Krajowej 78 w Jędrzejowie. Poprawia się kondycja Polki rannej w Modenie. Jej stan lekarze określali jako bardzo ciężki. Dęblin z pierwszym takim ośrodkiem w Europie. Powstaje centrum serwisowe dla amerykańskich silników.
8: Godzina 18 na zegarach, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem. Krajowa 78 jest zablokowana. To potem jak na obwodnicy Jędrzejowa z ciężarówki spadły ciężkie, kilkutonowe stalowe rury. Jedna osoba została ranna, mówi Anita Radgowska z policji.
9: Rury spadły na przeciwległy pas ruchu, na który najechała pani 40-latka kierująca Mercedesem. Oba pasy są zablokowane. Pani przewieziono do szpitala, kierowcy trzeźwi.
7: Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Niezbędny będzie przeładunek rur. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Tak zakłada umowa podpisana przez Wojskowe Zakłady Lotnicze i firmę Honeywell. O szczegółach wie nasz reporter Michał Rawa.
10: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
11: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
10: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
12: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
10: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
7: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abramsa z zamówionych w USA 366. Dostawy mają zakończyć się w tym roku. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie. Nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach. Po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
13: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, Polka przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
7: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Tym samym nie zadziała jeszcze centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych, w którym będą musiały znaleźć się wszystkie obiekty wynajmujące pokoje dla gości. W przypadku samego Zakopanego to ponad 3000 punktów, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
14: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców, naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
7: Powołanie do życia centralnego wykazu ma m.in. uderzyć w szarą strefę, obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
8: Boję się, naprawdę boję się mówić o pogodzie, bo ciężko jest zobaczyć każdy punkt naszego kraju. Mapy pogodowe mówią jedno, ale pewnie to, co się dzieje w wielu miejscach, mówi drugie. Tak na przykład, z tego co widzę, centralna Polska, rzekome opady deszczu. Ja w tym momencie odwracam się, patrzę przez okno i widzę słońce, więc może te opady deszczu jeszcze będą. Tak naprawdę to nie ma miejsca w Polsce, gdzie w tym momencie by nie padało. Pada wszędzie, okolice 20-16 stopni. Więc może to zweryfikujmy. Co wy na to? Dajcie znać, jaka pogoda jest u was. Czy pada deszcz? Czy świeci słońce? Czy jest zimno? Czy nie?
1: Na pełnej z Vox FM.
8: Co wy na to? 609-8698-69. Tutaj czekam na wasze wiadomości. Zdjęcia też można wysyłać. Być może u kogoś jest już w tym momencie ładna tęcza. Jeżeli deszcz faktycznie przed momentem padał. 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Gordo i Loco Loco, utwór dla wszystkich zakręconych. 14 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Wracam do waszych wiadomości, które napływają na 6098 69 869, odnośnie tego, jaka u was jest pogoda. I tak na przykład Szamotuły, Wielkopolska, tam pada 10 stopni i zimno, nawet zdjęcie dostałem i trzeba przyznać, faktycznie nie wygląda to zbyt zachęcająco. Klaudia z Kielc pisze, że w Kielcach nie pada, ale jest niebo niestety zachmurzone. Pozdrawiam całe radio, my też serdecznie pozdrawiamy. Co my tutaj jeszcze mamy? Góra Kalwaria, Piaseczno, 21 stopni, bez wiatru i słoneczko świeci. Pozdrawiam wszystkich kierowców autobus linii L z Piaseczna. Radio gra, głośno gra, Artur. No my też ciebie, Artur, pozdrawiamy i wszystkich pasażerów, niech tam się dobrze bawią przy naszej muzyce. No to może jeszcze Szczecin, Darek do nas pisze, piękne słońce, 16 stopni i ładne zdjęcie, faktycznie. Czyli jak słyszycie, no są zdjęcia, przepraszam, są miejsca w Polsce, gdzie jest ładnie, ale są też miejsca, gdzie niestety ten deszcz się pojawia.
1: Na pełnej z WSFM.
0: A to już propozycja do Best Listy. Dobrze znana, ale odświeżona.

0: Tayo Cruz, Florida i Hangover. Stan, którego, umówmy się, nikomu nie życzymy, prawda? Bywa trudny. Wtedy też bywa naprawdę, naprawdę ciężko i dobrze jest mieć po prostu kogoś, kto pomoże. Taką oto głosówkę dostałem i chcę się z nią z wami podzielić. Proszę, oto Jona.
1: Witam, nazywam się Wiktor i
2: Milan.
1: Jesteśmy pracownikami małej firmy, która tak od dla zabawy sobie naprawia różne rzeczy. I oczywiście słuchamy najlepszego radia Vox FM, bo jakie inne.
2: Gorzów Wielkopolski.
1: Dziękujemy, że gracie takie fajne piosenki. Dziękujemy.
2: Pozdrawiamy.
1: Za prezent.
2: Pozdrawiamy!
0: My też serdecznie pozdrawiamy, ale jestem ciekawy, jaka firma zatrudnia tak młodych pracowników.
3: Na pełnej z Vox FM.

0: Nikt, absolutnie nikt tak nie kocha swoich ludzi jak ten pan Eddie Vatta, I Love My People w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty do godziny 19 i pytanie do was. Czy wy kochacie swoje auta? Chociaż te ja wiem, bo sam jestem posiadaczem samochodu. Niestety nie nowego, a szkoda, a może nawet i lepiej, że niestety albo stety samochody bywają kapryśne, prawda? Od czasu do czasu coś się popsuje, no i trzeba prowadzić do mechanika, a z mechanikami serdecznie pozdrawiamy, różnie bywa. Zakładamy, że dobrze, mimo wszystko, ale gdyby się złożyło, że naprawa albo części do waszego samochodu są za drogie, to z pomocą przychodzimy my i tak się składa, że do zgarnięcia właśnie 1000 zł na części lub naprawę samochodu. Co trzeba zrobić, żeby te 1000 zł trafiło właśnie do was? Tak naprawdę to niewiele. Wystarczy wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.
1: Na pełnej z VoxFM. VoxFM. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Vox FM. 11 minut do godziny 19. To też czas najświeższych wiadomości, tych z kraju i tych ze świata. Ale zanim wiadomości, to jeszcze trochę pogramy. Pogramy i to całkiem nieźle. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że coś mnie zadziwia, a mianowicie fakt, że w polskich domach znajduje się już ponad 1 000 000 sztuk broni palnej, bo Polacy coraz chętniej i częściej sięgają właśnie starają się o pozwolenie na broń. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Absolutnie, chociaż się domyślam, głośno mówić nie będę. Natomiast, to takie ciekawe, prawda? Strach do teściowej jeździć.

0: Roxanne i UFO. Wcale nie trzeba wychodzić nie wiadomo gdzie, żeby zobaczyć UFO. Można je usłyszeć chociażby właśnie w Vox FM. Bo my gramy w rytmie hitów, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Minuta, nieco ponad minuta do godziny 19 i do najświeższych wiadomości, również wiadomości pogodowych. Sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas jutro. Oby było słonecznie, oby było słonecznie, oby było słonecznie. Vox
1: FM. Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: 3,5 roku więzienia za grożenie taksówkarzowi nożem jest wyrok w głośnej sprawie z Łodzi. Trwają ćwiczenia nuklearne na Białorusi, to ma być test gotowości bojowej. Nie będzie walk bezdomnych, impreza Prime Show MMA została odwołana.
8: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Groziła taksówkarzowi nożem, teraz usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę za atak, o którym głośno było w całej Polsce. Kobieta przystawiła ostrze do twarzy kierowcy i zebrała 20 zł. Wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
9: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
7: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk. Takiego wyroku domagał się oskarżyciel, mówi z kolei prokurator Maciej Ziółek.
10: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie, pozbawienie życia drugiej osoby.
7: Oskarżona w sądzie przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i nie pamięta tego zdarzenia. Kobieta była już wcześniej karana. Ukraina potępiła białoruskie ćwiczenia jądrowe i wezwała do zaostrzenia sankcji nałożonych na Mińsk i Moskwę. Resort Obrony Białorusi o rozpoczęciu ćwiczeń wspólnie z Rosją poinformował w dzisiejszym komunikacie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy apeluje o ostrą reakcję, w tym zwiększone wsparcie dla Kijowa i obecność wojsk sojuszu na wschodniej flance NATO. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
11: Białoruski MON przekazał, że podczas manewrów planowane jest przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia. Władze w Mińsku twierdzą, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko innemu państwu. MSZ Ukrainy jednak ostro krytykuje te działania. W komunikacie podkreśliło, że ćwiczenia uderzeniowe naruszają traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Z kolei były zastępca szefa ukraińskiego SBU, Wiktor Jagun, zwraca uwagę na to, że białoruskie władze zamknęły dostęp do lasów w 19 regionach Białorusi, przy granicach z Litwą, Polską i Ukrainą, co jego zdaniem może oznaczać ukrytą relokację wojsk.
7: Rosyjska broń jądrowa znajduje się na Białorusi od 3 lat. Kreml zapewnia, że zachowuje pełną kontrolę nad jej użyciem. To nie rozrywka, to wyzysk, zaznacza pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula zeznawała dziś w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA. Federacja chciała zorganizować wydarzenie, w którym walczyć mieli bezdomni.
12: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Clochard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
7: Zdaniem Katarzyny Kotuli osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
12: Że podpisywał tą umowę, natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
7: Wydarzenie ostatecznie się nie odbyło. Organizatorzy tłumaczyli, że format nie spełnił oczekiwań. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło gdańskie biuro poselskie Katarzyna Kotuli. I jeszcze młode sokoły z lubelskiego Wrotkowa, które są już zaobrączkowane. W ostatnim lęgu na świat przyszły trzy samice i jeden samiec, mówi Julia Karpińska z Polskiej Grupy Energetycznej.
13: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokawy drewnego. Pozwalono ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
7: Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też dwa dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik. Młode powinny zacząć naukę latania już w czerwcu.
8: Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, to jest to, uwaga, Warszawa. Tutaj okolice 19 stopni, tak mi mówią mapy pogodowe. Natomiast najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. W nocy też okolice 7-8 stopni w Polsce, miejscami pojawi się 10, aczkolwiek możliwe też przelotne opady deszczu, głównie tutaj mam na myśli centralną i wschodnią część naszego kraju. A jutro? No, chciałem słońca, a będzie deszcz. Chociaż nie wszędzie, bo tutaj głównie Wielkopolska i północna część. Północna część naszego kraju oczywiście. A tak poza tym, no, przewaga ciemnych chmur. Ale gdzieniegdzie może słońce się pojawi. 5 minut po 19. Michał Trawka, dzień dobry.

Utwór idealny, żeby troszeczkę ruszyć swoje ciało. Na przykład do tańca. Jeżeli ktoś ma ochotę, Sia, Move Your Body w Vox FM. Kwadrans po 19 na zegarach. A ja czytam taki nagłówek. Tyle namiętnych nocy, ile obron w meczu. I to jest propozycja. Propozycja aktorki filmów dla dorosłych do bramkarza PSG, Matwieja Safonowa. A wszystko przez nadchodzącą Ligę Mistrzów, w której, uwaga, przypominam, PSG zmierzy się z londyńskim Arsenalem. I teraz aktorka stara się zmotywować zawodnika swojej ulubionej drużyny. No i trzeba przyznać, jakaś to tam motywacja jest. Zresztą sama żona piłkarza troskliwie odpisała w mediach społecznościowych aktorce. A co jeśli ten zagra słabo? Jeśli nie obroni strzałów, to co wtedy? No to wtedy chyba po prostu zostaje tak jak jest, czyli wraca do żony. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

utwór, który walczy o utrzymanie w pierwszej dziesiątce naszej bestlisty, Gone i Brave, aktualnie numer 9. Jest jeszcze czas i to bardzo dużo czasu do piątku, a w piątek, przypominam, po godzinie 17, najświeższe notowanie naszej bestlisty, więc warto wchodzić, warto głosować. Tam są plusy, tam są minusy, każdy znajdzie coś dla siebie i tak jak czujecie, jak wam gra w serduchu, tak powinniście też w zgodzie ze sobą po prostu głosować. Voxfm.pl, przypominam, tam odsyłam, a już za chwilę propozycja do bestlisty, utwór Latino. Nie tylko dlatego, że jest Latino, ale tak się po prostu też nazywa. Markus P. Już teraz. Na pełne!

0: Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów w 25 minut do godziny 20, a na 6098 napisał do mnie Artur, że jest problem. I to bardzo duży problem, bo była przygotowana kolacja dla niego i dla jego żony, no i on zjadł obie. I co teraz? No, słuchaj stary, jak najszybciej opuść swoje miejsce zamieszkania.
1: Reklama. Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Basic Element i To You w Vox FM w rytmie hitów. Narzekacie na podatki w Polsce? No to posłuchajcie tylko tego. W Danii kupując nowe auto, oprócz tego, że no, trzeba też zapłacić za nie i za podatek tam od wzbogacenia się zapewne, no to jeszcze trzeba zapłacić podatek rejestracyjny. A ten wynosi miejscami nawet, uwaga, 150% wartości samochodu. 150%, rozumiecie to? I w takich chwilach jak właśnie ta, cieszę się, że nie stać mnie na nowe auto i że mieszkam w Polsce.

Torn od Ava Max w Vox FM w rytmie hitów, tak też wam właśnie gramy. Nieco ponad minuta do godziny 20 i do najświeższych wiadomości, również wiadomości sportowych, więc jeżeli mamy tutaj jakichś fanów sportu, to warto zostać z nami i już teraz zrobić nieco głośniej.

0: żeby tak wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Spuść się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
3: Niech żyje miłość!
4: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
8: Są zarzuty dla mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka. Grozi im do 20 lat więzienia. Za 2 tygodnie powinny być już w Polsce. Do bazy w Łasku lecą myśliwce F-35. Kraków szykuje się do referendum. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta już w niedzielę.
9: 20 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Usłyszeli zarzuty. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czwórkę mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja została dziś przesłuchana. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany we Warmińsko-Mazurskim. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak, jestem.
8: Powiedz, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni.
10: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
8: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Pierwsze zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych samoloty F-35 powinny przylecieć w ciągu 2 tygodni, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie maszyn w bazie w Łasku jest planowane w pierwszej połowie czerwca.
11: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
8: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny typu F-35, kosztowały ponad 4,5 miliarda dolarów. Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. O 7 rano wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak albo nie, ale i frekwencja. Na szczegółach nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
12: Podczas referendum wyborcy dostaną 2 niezależne karty do głosowania. Aby decyzja Krakowian o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
13: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
14: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje, to jest działa tylko na jego niekorzyść.
12: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
15: W tym momencie jest za późno na to, żeby, nie wiem, nabudować te negatywne tematy.
12: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
8: Relacjonowała Urszula Bienia-Niesyczyńska, dziękuję. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po tym, jak spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
16: Cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli, bo rano o 5 śpią, a on jechał z tym.
17: Według mnie jest to lepiej, chociaż nie wiem, czy ten pan, który był przyzwyczajony do tego, że mieszka gdzie
0: gdzie chce, czy taka osoba jest w stanie sobie poradzić z tym, czy tam wytrzyma.
8: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę. A w pomoc angażowali się też pracownicy socjalni.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Legia Warszawa ma nowego zawodnika. 3-letni kontrakt z klubem podpisał chorwacki bramkarz Ivan Brikć. 30-latek w dwóch ostatnich sezonach grał w Motorze Lublin. To pierwszy transfer stołecznego klubu przed rozpoczęciem nowego sezonu. Z kolei piłkarze reprezentacji Ukrainy mają nowego trenera. Został nim Włoch Andrea Maldera. To pierwszy zagraniczny trener tego klubu. Włoski szkoleniowiec zadebiutuje w tej roli 31 maja w towarzyskim meczu z Polską. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań, musi wygrać jeszcze dwa spotkania. A po czterech sezonach Robert Lewandowski żegna się z dumą Katalonii. Drogi Barcelony i Lowego mocno się rozeszły, ocenia autor książki Lewandowski prawdziwy Sebastian Staszewski.
17: Robert cały czas chce być gwiazdą, cały czas chce grać w podstawowym składzie, chce, żeby ten status był bardzo wysoki, natomiast Barcelona wie, że Robert ma 38 lat, lada moment i rozgląda się za nowym napastnikiem.
8: Kapitan polskiej reprezentacji wciąż nie podjął decyzji, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. W dotychczasowych 191 występach w barwach Barcelony zdobył 119 bramek. Szansa na ostatni występ 23 maja na wyjeździe z Walencją.
17: Pogoda, chciałbym powiedzieć optymistyczna, ale no tak średnio, bo jak patrzę na to, co przyniesie nam jutrzejszy dzień, a może przynieść opady deszczu i generalnie przewagę chmur, to chyba nie jest to, czego byśmy się spodziewali po majowym miesiącu, prawda? No ja wiem, że tam okolice 18-19, miejscami nawet 20 stopni, no ale no hello, mamy maj. 5 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Wystartujemy teraz z dużego, wysokiego C, a w zasadzie B.
1: Na pełnej w Vox FM.
17: Bass Hunter. Ja się...

Thomas Gray i Rumors w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do bestlisty James Hype. Ależ ten utwór gra. Ja już go słuchałem i naprawdę robi fenomenalną robotę. Sami docencie.

0: utwór, który idealnie sprawdzi się do słuchania w samochodzie. Denzel i Pump It Up w Vox FM. A propos samochodu, propos auta, to jeżeli ktoś na przykład ma problem ze swoim samochodem, bo się autko popsuło, jest u mechanika albo tym podobne rzeczy, to tak się składa, że można zgarnąć okrągły 1000 zł. 1000 zł na części lub naprawę właśnie swojego samochodu. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Później pierwsza zmiana to kogoś z was dzwoni i 1000 wręcza. Proste, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: VoxFM.pl, tam się zgłaszacie. A to już z Colim i Blanka, niewinna. 25 minut po 20 na zegarach.

0: Jack Jones, Vox FM w rytmie hitów. 25 minut, moi drodzy, do godziny 21. Być może ktoś o 21 dopiero skończy pracę i to jest dla niego dosyć istotna informacja. Ale żeby było przyjemniej nam wszystkim, to jeszcze w tej godzinie Sean Paul, Avicii, Polo Vibes. Oni wszyscy zagrają specjalnie dla was, dlatego koniecznie bądźcie z nami.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.

Follow Vibes i Puls Miasta. Miasto żyje, niezależnie czy jest to noc, czy dzień, to żyje swoim rytmem i wy też, rzecz jasna, w tym mieście żyjecie, większym bądź mniejszym, a my cały czas jesteśmy z wami. Kwadrans dzieli nas od godziny 21, a 21 to czas najświeższych wiadomości.

0: Shakira w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil, dosłownie za kilka chwil, za minutkę, nieco ponad, no dobra, nieco ponad godzina 21, to też ja muszę się z wami już pożegnać. Dzięki za dziś, kto może, niech odpoczywa, a kto pracuje, za tych będę trzymał mocno kciuki. Michał Trawka, miłego.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
7: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy, kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Super Expressu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
8: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Kupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
7: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
8: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
7: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do Strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
9: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
7: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do Strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
11: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj. To są dane od MIT-u.
10: Bez tych dodatków?
11: Ze wszystkim.
10: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
11: Kilkuset, tak.
10: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
11: Bardzo dobrze, jest powyżej 100 tysięcy złotych, to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
7: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
12: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
7: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy w większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
1: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w tej sprawie uspokaja.
9: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
2: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, w kwestii związanej z rotacją żołnierzy USA kluczowe zdanie ma w tej chwili Ministerstwo Obrony.
10: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji. Tego też efektem było pewne zaskoczenie, prawda, tych działań i decyzji. Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większość z nich to tak zwana obecność rotacyjna, w ramach której poszczególne jednostki co kilka miesięcy zmieniają się na misji w Polsce. Tymczasem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, pierwsze zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych samoloty F-35 powinny przylecieć w ciągu 2 tygodni. Uroczyste przyjęcie maszyn w bazie w Łosku jest planowane w pierwszej połowie czerwca.
11: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
2: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny typu F-35, kosztowały ponad 4,5 miliarda dolarów. Czwórka mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja ma już zarzuty. Prokuratura wnioskuje też o ich tymczasowe aresztowanie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Michał Rawa.
12: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
2: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat, trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotyli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Taką informację potwierdziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeden z naszych rodaków, Łukasz Kozak, w nagraniu udostępnionym przez Global Sumunt Polska mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
13: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu, o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
2: A przypomnijmy, globalna flotyla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdził też rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
14: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
2: Flotyla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowała jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę, aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Tak zakłada umowa podpisana przez wojskowe zakłady lotnicze i firmę Honeywell. O szczegółach wie nasz reporter Michał Rawa.
12: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
3: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
12: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
11: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
12: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
2: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abrams z zamówionych w USA 366. Dostawy mają zakończyć się w tym roku. Groziła taksówkarzowi nożem, teraz usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę za atak, o którym głośno było w całej Polsce. Kobieta przystawiła ostrze do twarzy kierowcy i zebrała 20 zł. A to wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
4: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
2: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk. Takiego wyroku domagał się oskarżyciel, mówi prokurator Maciej Ziółek.
5: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawieniem życia drugiej osoby.
2: Oskarżona w sądzie przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i nie pamięta całego zdarzenia. Kobieta była już wcześniej karana. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto, tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Superekspresu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
15: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Mhm. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
15: Ze wszystkim.
6: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
15: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
15: Bardzo dobrze, powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
2: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Sekrzewski.
16: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu, a w takiej sytuacji ponownie do matury można podejść dopiero za rok. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach, po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
17: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora. Jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko. Nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
2: A to był Mateusz Chłystun, dziękuję. To nie rozrywka. to wyzysk, zaznacza pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula zeznawała w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA. Federacja chciała zorganizować wydarzenie, w którym walczyć mieliby bezdomni.
18: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Kloszard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
2: Zdaniem Katarzyny Kotuli osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
18: Że podpisywał tą umowę, natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
2: Wydarzenie ostatecznie się nie odbyło. Organizatorzy tłumaczyli, że format nie spełnił oczekiwań. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło Gdańskie Biuro Poselskie Katarzyny Kotuli. Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. Od 7 rano wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak albo nie, ale też frekwencja. O szczegółach nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
19: Podczas referendum wyborcy dostaną dwie niezależne karty do głosowania. Aby decyzja Krakowian o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
20: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
21: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje. To jest działa tylko na jego niekorzyść.
19: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
22: W tym momencie jest za późno na to, żeby, nie wiem, nabudować te negatywne tematy.
19: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
2: Relacjonowała Urszula Bienia-Niesyczyńska. Dziękuję. A na koniec jeszcze o wyjątkowych korepetycjach. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy, Łukasza Dawidowskiego. Wystarczy już 50 zł. Z pomysłodawcą akcji, Arkiem Gnusem, rozmawia nasz reporter Dariusz Brombosz.
23: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnie. Pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
24: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
23: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
2: Zbiórkę na rzecz Łukasza Dawidowskiego znajdziecie na stronie zrzutka.pl.

moje wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Messi.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
3: Vox FM. To all the people all around.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.

0: 26.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Superekspresu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Tak informacje w programie Poranny Ring Superekspresu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
7: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Mhm. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
7: Ze wszystkim.
6: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
7: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
7: Bardzo dobrze. Powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
3: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy. W większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry i panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej drogi do Strasburga.
1: A my ze słonecznego studia. Proszę pana, mamy takie dwa komunikaty w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z terenów polskich. Pierwszy komunikat jest taki. Nie ma żadnego wycofywania. To ściema mediów. Po prostu jest relokacja. A drugi komunikat jest wycofywanie. Który z nich jest prawdziwy?
2: Ja oczywiście tej wiedzy nie mam. Tutaj ewidentnie jest problem komunikacyjny i mam nadzieję, że on zostanie wyjaśniony, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Bez wątpienia ta komunikacja powinna funkcjonować poprawnie, bo sami widzimy, ile wzbudza emocji nieprecyzyjne informowanie na temat statusu i liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tutaj wydaje mi się, że rząd jednak nie odrobił lekcji bieżącego takiego utrzymania kontaktu z partnerami w Pentagonie. No i mamy tego konsekwencje.
1: Mamy też dwa komunikaty w sprawie jedności w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwszy komunikat jest taki: sypie się jak jeszcze nigdy. Drugi: to normalne, że w partii są ludzie o różnych poglądach, którzy ze sobą się spierają dla dobra naszej jedności. Który z tych komunikatów jest prawdziwy?
2: Ja zawsze powtarzałem, że siłą Prawa i Sprawiedliwości jest gra skrzydłami, żeby użyć takiego piłkarskiego porównania. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, osiągając największe sukcesy polityczne, czyli w 2015 czy w 2019 roku, ale też w 2023 roku, jako szeroka formacja centroprawicowa, skupiała w sobie różne środowiska. No i te różne środowiska miały swoją ofertę dla różnych części elektoratu. Dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w wyborach. W związku z tym ja wychodzę z założenia właśnie takiego, że wracamy do pewnej dobrej tradycji, w której wiele osób może, dzięki której wiele osób może w naszym programie, w naszym przekazie znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.
1: Panie pośle, to oczywiście jest słuszna wypowiedź po linii, na bazie, tylko że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś nie było tak, że w PiS-ie były stowarzyszenia, które konkurowały ze sobą na platformach, w platformach społecznościowych, a teraz są albo ich nie ma, bo i w tej sprawie mamy dwa komunikaty, że działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego w najlepsze oraz że ma nie działać, bo prezes zakazał. To co jest prawdą?
2: Po pierwsze, panie redaktorze, ja wydaje mi się, że jestem konsekwentny w swoich wypowiedziach, bo jak pan prześledzi moje wypowiedzi czy moje stanowiska, wpisy na platformie X, to zawsze podkreślałem potrzebę tej bogatej oferty i skupienia różnych środowisk w naszej formacji politycznej i miejsca dla tych środowisk w naszej formacji politycznej. Po drugie, jeśli mówimy o faktach, no to fakty są takie, że jest stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało w zeszłym tygodniu zarejestrowane przez KRS. Ono funkcjonuje i będzie dalej funkcjonować.
1: Nie było zakazu uruchomienia tego projektu przez Jarosława Kaczyńskiego. To było nieporozumienie medialne.
2: Ja nic na ten temat nie wiem. Stowarzyszenie zostało założone, zarejestrowane i rozpoczyna teraz swoją oficjalną działalność właśnie dzięki rejestracji przez KRS.
1: Jeśli pan pozwoli, wrócę do tych polsko-amerykańskich relacji, dlatego że niewykluczone, że za kilka miesięcy czy lat historycy albo publicyści powiedzą, to był nieistotny incydent w sprawach polsko-amerykańskich, ale może być też tak, że powiedzą, a to jest początek końca pewnych polskich nadziei na specjalne położenie Polski na mapie Waszyngtonu, że po prostu przez chwilę się cieszyliśmy tym, że jak Donald Trump konfliktuje się z innymi państwami europejskimi, to nasze akcje rosną, a w gruncie rzeczy obecna administracja amerykańska po prostu o Europę nie dba. No, trudno tego wrażenia, trudno to wrażenie odepchnąć, skoro toczy się wojna na terytorium Ukrainy i w tym samym czasie jest zamieszanie z obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech i w Polsce. Wydawałoby się, że to no, żadne imperium tak nie robi, żeby w momencie, kiedy inne imperium naciska, pokazać, że się nie ceni swoich sojuszników.
2: Bardzo wiele wątków poruszył pan redaktor w tej wypowiedzi, ale może po kolei spróbuję się do nich odnieść. Po pierwsze, na pewno nie sprowadzałbym tej całej sytuacji, którą oczywiście oceniam krytycznie, to znaczy ona mi się nie podoba, ale na pewno bym nie sprowadzał do tego, że Donald Trump nie lubi jakichś krajów, w związku z tym podejmuje decyzje, które są korzystne dla Polski. Nie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o obecności i zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w Polsce, mamy dwa podstawowe czynniki, które na to wpływają. Po pierwsze, sytuację międzynarodową. Po drugie, dobre relacje polsko-amerykańskie, czy stan tych relacji. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się stało na przestrzeni ostatniej dekady. Po szczycie w 2016 roku w Warszawie rozpoczęto zwiększanie obecności amerykańskiej w Polsce. Wtedy podjęto w 2016 roku na szczycie, który organizował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Został zainicjowany ten szczyt przez pana prezydenta, jeszcze pana prezydenta Komorowskiego. Natomiast potem cały szczyt przygotowywał, organizował już rząd Zjednoczonej Prawicy, konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej, kierowane wówczas przez ministra Macierewicza, no i oczywiście pan prezydent Andrzej Duda. Więc podjęto decyzję o rozmieszczeniu batalionowych grup bojowych w kilku krajach wschodniej flanki, w tym w Polsce, i wówczas pierwsza poważna obecność amerykańska w naszym kraju się pojawiła, czyli przyjechało tu 800 żołnierzy amerykańskich, którzy mieli pozostać tu na stałe, natomiast w ramach rotowania. Kolejnym takim krokiem był rok 2020, o ile pamiętam, kiedy podjęto decyzję o wzmocnieniu tej obecności amerykańskiej i trafiło to kolejny 1000 żołnierzy i później ta obecność sukcesywnie była zwiększana. I na to zwiększanie obecności, na te decyzje, że na przykład grupa batalionowa została w Polsce stworzona w oparciu o Amerykanów, miały wpływ właśnie dwa czynniki. Pierwsze, pogarszająca się sytuacja za naszą wschodnią granicą, to znaczy w 2014 roku, przypomnijmy, Rosja zajęła Krym, zaczęła agresywne działania i rozpoczął się konflikt na poziomie Donbasu, który się tlił z różnym natężeniem. No więc to sytuacja związana z bezpieczeństwem w naszym regionie. To był pierwszy czynnik, który na to wpływał. I drugi, bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie, o które dbał rząd Zjednoczonej Prawicy, o które dbał pan prezydent Andrzej Duda. Te dwa czynniki doprowadziły do tych decyzji z 2016, 2019, 2020 roku i lat kolejnych, które z kolei doprowadziły do tego, że dziś w Polsce mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. I dzisiaj sytuacja jest taka, że środowisko bezpieczeństwa w tym regionie pogarsza się cały czas, dlatego że Rosja prowadzi pełnoskalową wojnę za naszą granicą, atakując cały czas Ukrainę, więc tutaj sytuacja bezpieczeństwa się nie zmieniła, ale co się zmienia? Zmieniają się relacje polsko-amerykańskie. W ostatnich miesiącach zarówno pan marszałek Czarzasty, jak i pan premier Donald Tusk naprawdę dużo zrobili, żeby zniechęcić administrację amerykańską prezydenta Stanów Zjednoczonych do utrzymywania tych relacji na dobrym poziomie, swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, komentarzami, wpisami na Twitterze. No naprawdę to są działania, które szkodzą Polsce i one...
1: To jest woda na mój młyn, panie pośle. To jest woda na mój młyn. Otóż oni coś mówią nieprzyjemnego, są tacy nie bardzo układni, tylko właśnie niegramotni i za karę im Donald Trump obetnie kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich. Po prostu, bo nie lubię tych gości. Jak oni tak mogą? Dlaczego nie są wdzięczni Ameryce?
2: Przepraszam. Przepraszam, ale pan trochę infantylizuje tą sytuację, bo ja powtarzam, że ta sytuacja trwa od wielu miesięcy i teraz każdy poważny kraj, który myśli o współpracy sojuszniczej, analizuje, czy partner jest odpowiedzialny, stabilny, na co może z tym partnerem umówić się i w jaki sposób może podejmować współpracę. Jeżeli partner zaczyna prowadzić działania, które są może nie to, że nieprzychylne, ale które wprowadzają jakąś niepewność. Nie wiadomo, czy ten partner właściwie jest zainteresowany współpracą, czy można na niego liczyć, no to trzeba po prostu wiedzieć, że to będzie miało swoje konsekwencje. I w moim przekonaniu to jest jeden z powodów, dla której dzisiaj mamy to zamieszanie, które mamy. Oczywiście to nie jest jedyny powód, bo to też nie byłaby prawda, że to wszystko jest, prawda, spowodowane głupimi wypowiedziami, czy nieodpowiedzialnymi wypowiedziami marszałka Czerzastego czy premiera Tuska, bo na to nakładają się inne czynniki, ale bez wątpienia ta postawa, ta polityka, którą uprawia rząd Donalda Tuska, no i jego koalicjanci, ma wpływ na relacje polsko-amerykańskie.
1: No właśnie, widzi pan, wydaje mi się, że to nie ja infantylizuję ten problem, ale Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa, dlatego że takie obniżenie stopnia relacji polsko-amerykańskich byłoby zrozumiałe, gdyby, powiedzmy, polski rząd ogłosił Dzień Solidarności z Iranem, albo gdyby polski rząd zerwał, albo zawiesił relacje z Izraelem. No, w obu tych przypadkach to są poważne decyzje polityczne, które Waszyngton mógłby potraktować jako rodzaj nielojalności swego partnera. Ale to, że z całym szacunkiem Włodzimierza Czerzastego, z perspektywy amerykańskiej, jakiś marszałek jakiegoś sejmu gdzieś tam w Polsce, czy gdzieś tam daleko w Europie powiedział, że Donald Trump nie powinien mieć Nagrody Nobla, no to wie pan, na realne, ważne decyzje amerykańskie to w ogóle nie powinno mieć nawet homeopatycznego znaczenia. No chyba, że...
2: Ale bardzo pana przepraszam. Nie, panie redaktorze, no ja pana bardzo przepraszam, bo pan znowu próbuje ośmieszyć tę całą sytuację, sprowadzając ją do głupich wypowiedzi, ale polityka zagraniczna to są również komunikaty przekazywane za pośrednictwem mediów i teraz jakie my komunikaty słyszymy, oddzielając te niezbyt mądre wypowiedzi, które pan przytoczył, czy jakieś głupie gesty ze strony Donalda Tuska, czy Włodzimierza Czarzastego. Komunikacja jest taka, jeżeli mówimy o przesunięciu, zaczyna być dyskusja w przestrzeni publicznej wśród ekspertów o przesunięciu żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski. Premier kraju, do którego mają trafić ci żołnierze, mówi, że no on właściwie to nie chce tych żołnierzy, którzy mieliby z Niemiec przyjechać, bo on nie chciałby robić przykrości swojemu sąsiadowi. To jaki to jest komunikat dla kraju, który ma wysłać tych żołnierzy? Czy to oznacza, że ci żołnierze będą mogli liczyć na właściwe przyjęcie, właściwą współpracę na poziomie politycznym i wojskowym? Czy to buduje wiarygodność? No, bądźmy poważni, panie redaktorze. No, jeżeli premier kraju, do którego ma trafić amerykański kontyngent, albo marszałek Sejmu, nie bagatelizowałbym tego, dlatego że przypomnę, że to jest druga osoba w państwie. I mieliśmy już sytuację w III Rzeczpospolitej, gdzie marszałek Sejmu przejmował obowiązki prezydenta. Oby nigdy nie doszło do kolejnych takich sytuacji, ale mieliśmy już takie doświadczenie. Więc jeśli te ważne osoby, ci ważni politycy kwestionują w ogóle to, czy tak naprawdę Stany Zjednoczone będą się wywiązywały ze swoich zobowiązań sojuszniczych, czy to jest poważny partner, czy nie powinniśmy budować jednak autonomii strategicznej w Europie i skupić się na tym. Myślnik za tym idzie w konsekwencji osłabienie naszych wysiłków na rzecz budowy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To naprawdę pan uważa, że takie komunikaty nie mają znaczenia w polityce międzynarodowej?
1: No, uważam, że w ważnej polityce międzynarodowej nie powinny mieć. Nawiasem mówiąc, nie chcę otwierać puszki Pandory z Nagrodą Nobla, ale jak Barack Obama otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za to, że nie zrobił niczego złego. Szczerze mówiąc, takie było to uzasadnienie, tylko wprowadził dobry klimat.
2: On dostał na zachętę, bo przypomnę panie redaktorze, że to był sam początek kadencji, tak, więc to, on ja nie pamiętam. Zdążył po prostu nic zrobić, ani dobrego, ani złego. Więc to nie było za to, że nie zrobił nic złego, to było na zachętę, to klasycznie. klasyczna
1: akcja. No bo też za to, że wprowadził nowy klimat, no ale przecież tylko przemówieniami wprowadził ten klimat, więc to było coś bardzo absurdalnego. Ale sądzę, że gdyby Donald Trump otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Nobla, czyli prezydent, który wywołuje wojny, to byłoby to przekroczenie tej linii śmieszności, którą ustalił kasus Baracka Obamy przez lata potem niepobity. Ale wie pan co? A propos tej...
2: Nie chcę o Nagrodzie Noblowskiej dyskutować, natomiast wiem jedno, że Stany Zjednoczone sygnalizowały, i to nie jest kwestia prezydentury prezydenta Trumpa, doskonale pan wie, że Stany Zjednoczone jeszcze za czasów prezydenta Bidena sygnalizowały, że będą zmieniać akcenty swojego zaangażowania na świecie, że teatr działań europejski będzie schodził na drugi plan, dlatego że Stany definiują swoje największe wyzwania i swoje problemy oraz potrzeby w innych rejonach świata. I na to naprawdę nie można zamykać oczu, bo my... Wydaje się w naszych wielu dyskusjach, jakbyśmy zupełnie o tym nie pamiętali. Do tego dokładają się wszystkie rzeczy, które omawialiśmy w ostatnich minutach. No i mamy taką sytuację, bo znowu chciałem wrócić do pańskiej wypowiedzi, nie sytuację, w której zapadła jakaś decyzja, no... Problem polega na tym, że my mamy sytuację, w której nie wiemy, co się dzieje. Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, bo komunikaty są sprzeczne, prawda? Za dwa dni chyba będzie w Polsce gościł najważniejszy wojskowy amerykański. Nasi wiceministrowie będą chyba jutro w Stanach Zjednoczonych. No mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni i że to będą pozytywne informacje dla Polski. Ale jedno jest pewne. Ministerstwo Obrony Narodowej, które jest odpowiedzialne za bezpośredni kontakt, bieżący kontakt z Pentagonem, najwyraźniej tego kontaktu takiego bieżącego nie utrzymuje i mamy dzisiaj do czynienia z takimi problemami komunikacyjnymi, jakie mamy. Mam nadzieję, że to jest tylko problem komunikacji, a nie problem tego, że zmniejszona zostanie obecność naszych najważniejszych sojuszników w Polsce, bo tak jak powiedziałem, to poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy i prezydent Andrzej Duda wieloletnią, konsekwentną pracą doprowadził do tego, że mieliśmy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony, z drugiej strony był tego bardzo konkretny wymiar, mianowicie obecność ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i przypomnę dodatkowo składy dla kolejnych jednostek pancernych amerykańskich, które są w Polsce, więc mam nadzieję, że to nie zostanie zaprzepaszczone.
1: Tak, pan delikatnie mówi, po prostu wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wprowadził w błąd opinię publiczną, mówiąc zupełną nieprawdę o tym, że to nie dotyczy w ogóle Polski, tylko Niemiec. Także tu byłbym ostrzejszy nawet niż pan akurat, prawda, w ocenie. Ale zarzucił mi pan infantylizację naszej ciekawej rozmowy.
2: Nie, panie redaktorze, powiedziałem, że można odnieść wrażenie, nie chciałem pana atakować, jestem atakowania kogokolwiek dziennikarzy w szczególności. Ja tylko prosiłem, żebyśmy starali się dogłębnie te ważne tematy, o których rozmawiamy, analizować.
1: Ale wie pan, wrodzona we mnie taka, ale też bardzo łagodna złośliwość nakazuje, żeby teraz zacytować Michała Dworczyka w naszej rubryce. Słowo się rzekło. Donald Trump wali kijem bejsbolowym. Potem jest zgiełk, awantura i zamieszania, a potem wszyscy oddychają z ulgą. Uf, dobrze się skończyło. Proszę pana, to jest dopiero infantylizacja. Teraz żartuję. Wiem, że akurat w punkt moim zdaniem oddał pan emocje Polaków i nie tylko w sprawie polityki Donalda Trumpa, który coś powie, coś napisze, wielkie wydarzenie. Po 24 godzinach wydaje się, że jakby nic się nie wydarzyło. W ogóle nie było tej burzy, nie było chmury nawet, nie było jednej kropelki deszczu. No ale jednak, teraz niech pan się wybroni po tym bezprzykładnym w dziejach polskiej żurnalistyki ataku.
2: Ja chciałem powiedzieć, że podtrzymuję w 110% to, co wówczas powiedziałem czy napisałem. Dlaczego? Dlatego, że taki styl polityki uprawia Donald Trump. Czy nam się to podoba, czy nie, ale taki styl polityki uprawia prezydent Stanów Zjednoczonych. I teraz nie chodzi mi o to, żeby się skupiać na recenzowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo niezależnie kto nim jest, Polska powinna być zainteresowana, żeby mieć jak najlepsze relacje z Ameryką, ponieważ to Ameryka dzisiaj dysponuje rzeczywistym potencjałem, który może pozytywnie wpływać na nasze bezpieczeństwo. I teraz chodzi o to, żeby wiedząc, z jakim mamy do czynienia partnerem, który przyjął taki, a nie inny sposób komunikacji, utrzymywać na tyle bliskie relacje, na tyle ścisłą komunikację, żeby uniknąć zaskakiwania różnego rodzaju wypowiedziami przez, i tutaj znowu wróćmy do faktów, administrację amerykańską, czy przedstawicieli amerykańskiej administracji, czy nawet przecieki medialne, bo przecież Donald Trump nic takiego nie powiedział o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce, wręcz odwrotnie, mogliśmy słyszeć zapewnienia ze strony administracji amerykańskiej, że te siły nie zostaną uszczuplone, mogą wręcz zostać wzmocnione. Zabrakło najwyraźniej tego bieżącego kontaktu, a w polityce wygląda to po prostu tak, że swoi odpowiednicy dzwonią do siebie i wyjaśniają błyskawicznie, jak się pojawiają jakieś wątpliwości, i tego ewidentnie zabrakło. I wracając jeszcze do polityki Donalda Trumpa, bo pan skupia się na komunikacji, która może się właśnie podobać, może się nie podobać, ona taka jest. Ja też mógłbym powiedzieć, że chciałbym, żeby wyglądała inaczej, albo żeby była taka, albo śmaka. No ale to my sobie tak możemy publicystycznie podyskutować, a to komunikację i politykę Stanów Zjednoczonych tworzą politycy amerykańscy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, ale poza polityką informacyjną jest rzeczywista polityka. I tutaj, proszę pana, ja będę bronił stanowiska takiego, że Donald Trump potrafi być dużo ostrzejszy niż jego poprzednik, prezydent Biden, jeżeli chodzi o relacje z Federacją Rosyjską, jeżeli chodzi o realne wsparcie obrony przed Rosją. No, przypomnę, że sankcje zostały wzmocnione za czasów prezydenta Trumpa. Sankcje

0: tych faktach. No, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjął sobie taką, a nie inną metodę na prowadzenie polityki i komunikacji, okej, ale jeśli dyskutujemy o konsekwencjach, nie o doznaniach estetycznych, no to ja zwracam uwagę, że to jest polityka twarda wobec Federacji Rosyjskiej.
1: Mateusz Morawiecki w sprawie polityki, w tej sprawie, że bezpieczeństwo Polski miało być poza granicami sporu, wypowiedział się następująco.
2: Donald Tusk nie rozumie, czym jest polska racja stanu. Dla niego Polska zbyt silna, zbyt ambitna i zbyt samodzielna jest chyba problemem. Dla niego Polska ma być państwem dopasowanym do niemieckiej polityki gospodarczej i do niemieckiego punktu widzenia. Mamy przyjąć optykę Berlina i nie zadawać trudnych pytań, nie walczyć o swoje i udawać, że to jest europejska dojrzałość.
1: I wie pan, czy to nie jest również przykład takiego wynoszenia spraw bezpieczeństwa Polski na zewnątrz, bo to mówimy całemu światu. Nie mamy polskiej polityki zagranicznej, mamy niemiecką politykę zagraniczną robioną przez naszego premiera. No to jeśli nie jest to kopniak w piszczel polskiej godności narodowej, to co w nim mogło być? Z drugiej strony Karol Nawrocki w Bukareszcie, odpowiadając na pytanie o sprawę Zbigniewa Ziobro, słusznie mówił, że to nie jest ważna sprawa w relacjach Donald Trump-Karol Nawrocki, ale zarazem dodał, że polityk polski, Zbigniew Ziobro, nie mógłby się spodziewać uczciwego procesu w Polsce. No to znowuż mówimy całemu światu, że Polska jest jakimś krajem z gatunku Bantustanu. Czy to mądrze?
0: No, ja tylko przypomnę, że tutaj fakty są bezwzględne. Z jednej strony Donald Tusk, o czym dziś już rozmawialiśmy, zachowuje się w taki sposób, jakby to nie polski interes narodowy był dla niego najważniejszą racją stanu. Mówił o tym publicznie w mediach, więc to nie jest tak, że zostaje ujawniona jakaś tajemnica przez premiera Mateusza Morawieckiego, a mało tego, no, tego rodzaju postawę u jednego z najważniejszych polityków w Polsce dzisiaj trzeba po prostu piętnować. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, no to no, pan prezydent Nawrocki wyraził swoją opinię na temat, jak był pytany, jak rozumiem, przez dziennikarza na temat sprawy pana ministra Ziobry i o jaką drugą część wypowiedzi pana prezydenta Nawrockiego pan redaktor pytał?
1: Nie, pytałem o to po prostu, czy powiedzenie, że nie mógł liczyć Zbigniew Ziobro na uczciwy proces w Polsce.
0: A na uczciwy
1: jest,
0: proces?
1: No. Nie jest błędem, należało po prostu postawić kropkę, powiedzieć tak, rozumiem, że sprawa jest złożona i proszę o następne pytanie. Po co było dodawać o tym, że narrację taką pisowską na cały świat puszczać, prawda? Że w Polsce nie ma sprawiedliwych sądów. To jest, za kraj?
0: To nie jest narracja pisowska, to jest niestety temat, który się coraz bardziej rozlewa w innych krajach również i też trudno jakby udawać, że nie ma problemu. Ten problem jest, aparat sprawiedliwości, w szczególności prokuratura, w Polsce są wykorzystywane do niszczenia oponentów politycznych przez rząd Donalda Tuska. Wykorzystywani są do tego jacyś tacy cyniczni i bezwzględni nie wiem, politycy czy osoby jak Waldemar Żurek. No wie pan, niestety sytuacja doszła do tego momentu, kiedy o tym i można, i trzeba mówić. Dlaczego? No, bo to już nie jest żadna tajemnica. To nie jest sprawa, którą gdzieś tam można zamieść pod dywan i możemy ją liczyć, że nikt tego nie dostrzeże. No,
1: panie pośle, ale jak prezydent Polski mówi podczas konferencji prasowej za granicą, jak jest z polskimi sądami, to dla mnie jest to równoznaczne z tym, że nawołuje świat do tego, żeby pomógł Polsce wydobyć się z sądowej zapaści. No wybaczy pan, ale jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość i opozycja się aktywizowała w Parlamencie Europejskim, to część środowiska prawicowego mówiła, to targowica kolejna. No wie pan, ja uważam, że to był głupotem mówić o targowicy, ale po prostu prezydent Polski nie powinien źle mówić o Polsce za granicą. Czy to jest taka dziwna reguła?
0: Ale gdzie pan słyszał jakieś proszenie prezydenta o pomoc zewnętrzną? W tym specjalizują się nasi oponenci polityczni. Natomiast prezydent stwierdził stan faktyczny, jaki jest. I trudno się mu dziwić, ponieważ jego kompetencje też są kwestionowane na każdym kroku przez Donalda Tuska, pana

0: premiera Donalda Tuska. Pan Donald Tusk coraz brutalniej i no, z coraz większą arogancją wypowiada się zarówno jakby w mediach tych tradycyjnych, jak i społecznościowych na temat głowy państwa. No to prowadzi do destabilizacji całego systemu, więc pan prezydent Nawrocki wyłącznie stwierdza fakty. A absolutnie nigdy nie słyszałem jego wypowiedzi, która miałaby sugerować włączenie innych w nasze wewnętrzne sprawy. Ja przypomnę, że to nasi oponenci polityczni specjalizują się w tym. Przypomina pan sobie, jak się chwalili politycy Platformy Obywatelskiej, że robili wszystko, aby Polsce zablokować wypłatę środków unijnych, które Polsce były należne, żeby Unia, Komisja Europejska podejmowała decyzje szkodliwe dla polskiego rządu, bo Platforma Obywatelska i całego kraju, i całego społeczeństwa, bo Platforma Obywatelska działała w myśl zasady im gorzej, tym lepiej. Przypomina pan sobie to wszystko? Więc tak przecież było, to są fakty, a prezydent Nawrocki nigdy tego typu działań nie podejmował. I to bardzo wyraźnie chcę powiedzieć.
1: Ja nieźle sobie to przypominam, nawet wie pan, moje ego rozdęte przypomina sobie, że krytykowałem wtedy Platformę Obywatelską za jej działania, ale powiedzmy, nie jest to program pod tytułem O szlachetnym i wspaniałym wróblu, tylko rozmowa z Michałem Dworczykiem i na koniec chciałem pana postawić przed pytaniem wcale nie takim łatwym i pytanie, czy poważnym, czy też nie na serio. Mamy taką rubryczkę, kto by pomyślał? No bo mnie to zaskoczyło, proszę pana. Izrael w Eurowizji otrzymał drugie miejsce, otarł się o zwycięstwo, a polskie jury te swoje 12 punktów przekazało właśnie Izraelowi. W związku z czym, to akurat dosyć zrozumiałe, ambasada Izraela napisała taki piękny X tam, o miłości. Dzielimy się, dziękujemy za całą miłość, energię, życzliwość podczas tegorocznego konkursu. Przecież potępienie Izraela na Eurowizji miało być pochodną zbrodni w Gazie. I co się dzieje z tymi zbrodniami? Nagle one nie istnieją ani w polskim jury, ani wśród wielu głosujących w Eurowizji? Nic z tego nie rozumiem. Pan mi objaśni?
0: Wie pan, ja też nie rozumiem, bo nigdy, przyznam się, Eurowizji nie oglądałem. Tym razem również nie oglądałem. Nawet nie wiem, kto tam jest jury, ale jak rozumiem, nie jest to jakiś organ państwa polskiego, tylko jakaś grupa wybranych, nie wiem, ekspertów, komentatorów czy dziennikarzy muzycznych, więc trudno mi naprawdę to komentować, ale dla mnie, we mnie to też krytyczne uczucia raczej budzi, podobnie chyba jak w panu.
1: I może to jest, wie pan, nauczka, bo kilka krajów wycofało się z Eurowizji w proteście przeciwko udziałowi Izraela i może tych głosów, bo tam widownia też ma istotny wpływ na ostateczny wynik, może tych głosów widowni krajów szczególnie oburzonych na to, co się dzieje, zabrakło. A zatem zawsze być obecnym. Takie mocno bym wysnuł z dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. W rozmowie Radia Vox FM uczestniczył Michał Dworczyk i mam nadzieję, że częściej się to będzie zdarzyło, bo dużo żeśmy zawarli merytorycznych, wartościowych tutaj uwag. Przyznam, że bardziej pan niż ja, no ale taka moja rola społeczna. Dziękuję państwu. Zapraszamy jutro.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia. Dziękuję.
2: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.

0: 1826.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Super Expressu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się przed blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Kupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjął zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
7: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
7: Ze wszystkim.
6: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
7: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
7: Bardzo dobrze, powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
3: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy w większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.